0: Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
1: weź już ten płyn lepiej za.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oczy otwierają się szerzej, a serce wali, ale to dobrze, bo potrzebujemy energii od samego rana. To wstawaj, nie udawaj, a za nami Alan Walker i Fate.
1: Dzień dobry, Mateusz Barek.
0: Karolina Kowalska.
1: Marnujemy też jedzenie, słuchajcie. To znaczy nie my, tylko my Polacy. Okay. Rocznie wyrzucamy do kosza jedzenie warte, uwaga, 65 miliardów złotych. Wow. Na osobę przeciętnie wychodzi na rok 1700 złotych, 35 złotych tygodniowo to jest. Najczęściej wyrzucamy mięso, na drugim miejscu są owoce i warzywa. Nieładnie.
0: To powiem tak, jak odkładasz tego pomidora takiego przekrojonego, i myślisz, że potem dojesz, to nie rób tego!
1: Nie dojesz.
0: Dorób więcej kanapek i zanieś ludziom do pracy. Niech wszyscy dzisiaj zjedzą.
1: Ale to było super.
0: Tak, to jest, wprowadzamy od teraz taką zasadę.
1: Kanapkowe dyżury, ale czad. Dyżurny od kanapek.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: Elegancko gramy od samego rana. Prima Donna i Two Colors w RMF Max. Przed godziną szóstą hity na maksa, no i też pytania, ale nie trudne, obiecujemy.
1: Bardzo ważna rzecz. Z kogo mamy być dumni? O kim cała Polska ma usłyszeć? Jaka praca nie śpi? Odezwij się koniecznie.
0: No właśnie, wiadomo, że o ciebie chodzi, że ty już tak wcześnie jesteś na nogach, ty już nie pracujesz. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, zwłaszcza jak chcesz o poranku się usłyszeć w radiu i potem móc w pracy opowiadać, ja już tak byłem się od samego rana w RMF Max.
1: A my jesteśmy potem zaskoczeni, jacy fajni ludzie nie śpią, jacy ludzie nas słuchają i wszyscy się możemy poznać, bo powiedzmy sobie szczerze, od tego jest to radio.
0: Messenger RMF Max albo Instagram, tutaj nagrywacie głosówki, a my po szóstej będziemy sprawdzać, która praca nie śpi. Jesteśmy mega ciekawi, kto jest już na nogach.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na Maxa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: No i to jest towarzystwo, które rano stawia na nogi i które na pewno wam się przyda jeszcze przed szóstą. Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us zagrało w RMF Max.
1: Przed fleszem jeszcze jedna ciekawostka od nas. Studenci z Łodzi stworzyli taki bolid, który na litrze benzyny przejechał, uwaga, 837 km.
0: Czyli za darmo, tak naprawdę.
1: Tak, tak, można. No, jeśli chodzi o studentów, to nie są specjalistami jest od czegoś takiego, że wiesz, potem mają 1000 kserówek z jednej kartki papieru, 20 osób w jednoosobowym pokoju, także niech to, niech dalej pracują nad swoimi pomysłami.
0: Pozdrawiamy wszystkich studentów, chociaż nie wiem, czy już jesteście na nogach. Flash i prognoza pogody u nas już teraz, to sprawdzamy, jaki będzie piątek.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. 35 milionów złotych trafi na Podlasie na remonty dróg. To pieniądze z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury. W RMF Max sprawdzamy, które gminy mogą liczyć na wsparcie i w jakiej wysokości.
3: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 miliony złotych.
2: Wyliczał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Mam wpływ na dobrostan. W 10 białostockich szkołach ruszył pilotażowy projekt Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bierze w nim udział m.in. Szkoła Podstawowa nr 5. W RMF Max sprawdzamy, co zostanie zrealizowane w ramach tego projektu.
4: W ramach działań, które będą w Szkole Podstawowej nr 5, będą odbywały się warsztaty. I te warsztaty będą poświęcone rozpoznawaniu emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak na przykład osamotnienie, wstyd, o właśnie złość, a nawet nasze reakcje i dzieci reakcje na hejt.
2: A czemu mają służyć te zajęcia?
4: Budować pozytywne i dobre relacje, a przede wszystkim relacje, które pomogą dzieciom, zbudują ich odpowiedzialność i mądrość, którą my nazywamy dzisiaj inteligencją emocjonalną. Jeśli chodzi o nauczycieli, a także oczywiście myślę, że jej rodziców, to wszystkim zależy na tym, żeby zyskać takie praktyczne kompetencje radzenia sobie oczywiście z tymi emocjami, a przez to budowania swojego dobrostanu. I mam nadzieję, że to też uda się moim nauczycielom, na których mi też bardzo zależy, taki spokój wewnętrzny uzyskać.
2: Na co liczy dyrektorka szkoły Agnieszka Sasinowska. Kolorowe plecaki z pełnym wyposażeniem trafiły do dzieci i młodzieży przebywających w klinice pediatrii i nefrologii UDSK w Białymstoku. W plecakach były też gry i puzzle. Prezenty mają umilić dzieciakom pobyt w szpitalu i zostały kupione dzięki wsparciu lokalnych społeczności z Łap i Grajewa oraz darczyńcom. A teraz propozycja dla miłośników przyrody, fotografii i sztuki multimedialnej. Łomża zaprasza do udziału w Narwieńskim Festiwalu Przyrodniczym oraz w towarzyszących mu konkursach fotograficznym i prezentacji multimedialnych. Waszym zadaniem jest przedstawienie dzikiej przyrody. Na nadesłanie prac jest czas do 23 października. Szczegóły na miastołomża.pl. A na koniec szybka muzyczna propozycja dla młodych: Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Łomży. W tym roku uczestnicy mogą wybrać piosenkę polską, angielską lub wystąpić w obu kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października w Regionalnym Ośrodku Kultury. Oferta skierowana jest do młodych z całego województwa. Giełda odbędzie się 24 października.

0: dobrze się jedzie do pracy przy tym numerze Axwell i Whatever Turns You On, dokładnie 10 po 6 w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: A wiemy dobrze, że jesteście też w drodze do pracy i nie śpicie, jesteście z tego dumni. My z was też jesteśmy dumni.
0: Bardzo.
2: Pytaliśmy, kto nie śpi i proszę bardzo, kto się odezwał?
3: Rolnicy nie śpią, oporowo siejemy.
2: Au, sieje, ciuf, ciuf, to na kolei. Super.
4: Na pewno nie śpią piloci gabarytów.
2: Co to są gabaryty?
0: Co nie to... wiesz, co to są piloci gabarytów?
2: No,
0: Jezu, jesteście moimi ulubionymi pilotami, panowie. No to są ci panowie, którzy jadą na takim kogucie a za nimi jedzie coś wielkiego, na przykład taki wielki słup, bo budują most, gdzieś takie przęsło.
2: Okay.
0: I oni muszą, wiesz, torować ruch i są super bohaterami.
2: Dajcie znać, gdzie jesteście, żeby nie jechać za wami, bo będzie korek, dobra? No, kto jeszcze jest z nami?
5: Siemanko, z tej strony Damian, kierowca autobusu z Gliwic, na nogach od drugiej, na linii od 2:45.
2: Damian, wszystko jest poukładane, widzę u ciebie. Pewnie będziesz zaraz spać, wszystko spoko.
0: Dobranoc.
2: Jeszcze chwila i koniec.
0: I kto jeszcze nie śpi, to jest najlepsze chyba.
6: Ale ja już nie śpię. A poza tym i tak mnie dzisiaj w pracy nie będzie. Wziąłem wolne, uciekam w Bieszczady.
2: I tak to sobie wymyśliłeś, tak? Super, to jedź tam, odpoczywaj zaraz. Dzięki za info.
0: Czyli jak dzisiaj cokolwiek, czymkolwiek rzucacie, to rzucajcie i jedźcie właśnie tam, czyli w Bieszczady.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi.
2: To prawda, i to jesteście, piątek, od rana.
0: Jesteście tak dzielni, że dostajecie od nas Somber. My Body Isn't Ready w RMF Max, 12 po 6.

0: za tobą. Leave Cafe RMF Max i 20 minut po godzinie 6. Jeśli o tej porze jesteście na stacji benzynowej i jeszcze nie świeci wam się kontrolka rezerwy, to warto poczekać, słuchajcie, parę godzin, bo to się to może wydarzyć.
1: No zastanówmy się właśnie, może wydarzyć się. Na razie naobiecywali i jest taka szansa, że paliwa mają stanieć średnio podobno szacunkowo o złoty 20, złoty 30 na litrze.
0: Całkiem,
1: prezydent teraz podpisał taki projekt, który miałby skontrolować zyski koncernów paliwowych, mówiąc tak najprościej. No więc faktycznie, wiecie co, no ale w tym momencie, teraz, po wypłacie zaraz, dajmy spokój, no.
0: Teraz to ja nie chcę. Teraz to wiesz.
1: Teraz szalejemy.

0: Drenchill w RMF Max i to jest już w pół do siódmej i to jest bardzo dobry moment na zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A to jest zabawa dla wszystkich zdenerwowanych, którzy teraz łapią się za kieszeni i myślą sobie: o rany, gdzie są moje klucze? Gdzie są klucze? Dajemy wszyscy podpowiedzi. Nie ma złych, a dzisiejsza edycja dotyczy samochodu. Gdzie są klucze, ale to samochód?
0: Mogą
3: taki
0: być wszędzie.
3: Jest dźwięk inspiracyjny. A wy nagrywacie głosówkę na Messengera albo Instagrama RMF Max i odpowiadacie, gdzie są klucze. Zróbmy razem innym dzień, odezwijcie się. Zróbcie to dla fabuły, co nie?
0: Dokładnie. To jest zabawa przede wszystkim dla tych, którzy tak naprawdę w życiu realnym nie szukają kluczy i się teraz nie spieszą i mogą po prostu, jak Mateuko, tak, jeszcze raz zatrzęsie tym czymś, to po prostu mogą sobie zgadnąć. Messenger RMF Max, tutaj wysyłacie głosówkę, albo Instagram RMF Max, tutaj też wysyłacie głosówkę, zwłaszcza jak jeszcze się z nami nie bawiliście, zwłaszcza jak macie ochotę na przykład na jakieś jesienne fajne gadżety od RMF Max.
3: O, to się wszystko może wydarzyć. Gdzie są klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: Śmieszne.

0: Ale to jest dobra nuta na piątek. Można zostawić sobie ją na weekend. Kygo i Take Me Back w RMF Max. 20 minut przed godziną 7. Słuchajcie RMF Max.
1: Pytaliśmy was, gdzie są klucze, ale to samochód i nie zawiedliście. Posłuchajcie, jak zrobili tam wszyscy dzień.
2: Są w tym schowku, gdzie jest koło zapasowe, w bagażniku pod tą taką wielką płytą przykryte kocem, czyli tam, gdzie nikt nigdy nie może go znaleźć.
1: Ja nigdy o tym miejscu nawet nie słyszałem, nie? Ale jest naprawdę bardzo ukryte.
3: Przypadkiem wpadły do bocznej kieszeni drzwiach.
1: A wiadomo, że to jest, to prowadzi do Narni, ta kieszeń, i to one już potem wyskakują z drugiej strony w innym domu w ogóle.
4: Klucze są w shakerze.
0: A, tym, co leży w aucie po treningu, co go nie chcesz otwierać, bo już tak to białeczko pachnie aromatem, nie wanilii. I ostatnia.
5: Te klucze znajdują się w gumiokach. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy i grzybiarki.
0: Hej!
1: Grzybiarze to nawet w gumiokach klucze znajdą. I to jest wasz plan, tak? Że teraz w piątek pojedziecie na grzyby i wyzbieracie wszystko przed weekendem. No, dziękuję bardzo. No dziękujemy wam za te wszystkie świetne głosówki. Bardzo. Jesteście wspaniali.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
3: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam.

0: 250 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.

0: Jest to Marlon Hofstadt, ponieważ nazywa się Marlon Hofstadt. Jego numer I Like właśnie puściliśmy wam w RMF Max o 6.48.
1: I love it. Słuchajcie, studenci wczoraj wrócili na uczelnię, a studenci UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego będą mieli taniej, bo uczelnia, wyobraźcie sobie, wprowadziła dopłaty do obiadów na studenckiej stołówce. Jest całkiem okej, bo dopłacają 50% do jakby rachunku i w ogóle super nazywa się ten program, nazywa się program Lunchuj,
0: o,
1: bo to jest
0: fajnie.
1: UJ, Lunchuj.
0: No ale to jak na studiach jest jedzenie obiadów, no to prosta sprawa, ja miałbym z tego piątkę.

0: O, to już 5 do 7 i Daria Zawiałow dla was w RMF Max. Dla was również Flash, Sport i Pogoda, to już za moment. Wszystko, o której?
1: Wszystko za moment o 7.
0: Tak, tak, to prawda. Dokładnie. To już za moment.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: No i co, no i hop, jest siódma, czas na flash, sport i pogodę i jest Ania Łopuszańska.
7: Jestem, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych wiadomości. W weekend tankowanie będzie nas kosztować mniej. Nawet złoty 20, złoty 30 na litrze, tak twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jest podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
8: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
7: O tym wszystkim w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Na rynku nieruchomości poważna zmiana na stołku lidera. Słuchajcie, mieszkania w Warszawie już nie są najdroższymi w Polsce. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje teraz Kraków. Tak wynika z raportu Oto Dom. We wrześniu średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w stolicy Małopolski wyniosła ponad 17 800 zł. Wysoką średnią cenę sprzedawanych mieszkań mamy także w Trójmieście, gdzie osiągnęła ona 17 288 zł za metr kwadratowy. Sprawdzą wydolność człowieka w kosmosie. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon wystartowała z Florydy. Na pokładzie dwoje astronautów NASA, astronauta kanadyjskiej agencji kosmicznej i rosyjski kosmonauta. Ich misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma pomóc w zgromadzeniu medycznych danych, które przydadzą się w przyszłych misjach kosmicznych. A dziś polecamy uśmiechać się szeroko. W kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu pomysłodawcą święta był Harvey Ball, którego możecie kojarzyć z symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tak zwanej smiley face. A uśmiech ma prozdrowotne właściwości. Rozluźnia, stymuluje wydzielanie endorfin. No i według naukowców nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. To lepiej się chyba pouśmiechać, bo dodatkowych kilogramów chyba nie potrzebujemy. I na otwarcie podsumowanie trzeciej kolejki Dywizji A Ligi Narodów. Portugalia ograła Danię 4-2. Ekipę tuż przed spotkaniem opuścił Cristiano Ronaldo. Świętują też Niemcy, którzy pokonali Serbię 2-0. A do swojego trzeciego meczu szykują się teraz nasi. Reprezentacja Polski o 20:45 zmierzy się z Rumunią. No i możliwe, że spotkanie od pierwszej minuty rozpocznie Wiktor Nowak, który w niewiele ponad rok wykonał ogromny przeskok od znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów.
9: Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
7: Mówił Wiktor Nowak, a na kortach doskonały popis Huberta Hurkacza. Nasz tenisista wywalczył sobie awans do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Wygrał z Amerykaninem Lernerem Etinem 5-7, 6-3, 6-4. Dziś się zmierzy się z Arturem Geą. No i cóż, w pogodzie mamy znów piękne słońce. No, nic się nie zmienia w zasadzie od kilku dni. Mamy rewelacyjną pogodę, no i przed weekendem niewiele się zmieni w tej kwestii. Mamy na termometrach dziś na przykład 19 stopni nad morzem, 21 to centrum kraju i to jest najwyższa wartość w Polsce.
6: No i mówiliśmy, że będzie fajnie po siódmej. Witamy w nowym świecie, w nowej godzinie. Ale ciągle w tym samym piątku. Tak właśnie działa. Wstawaj, nie udawaj.
10: Dzień dobry, Mateusz Marek.
6: Karolina Kowalska.
10: No i 3 minuty po godzinie siódmej, także na spokojnie. I Temper City w RMF Max.

0: Gramy hity na Maxa w RMF Max. To Agnes, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O tej porze w piątek szukamy bohaterskich ludzi, którzy jadą z dzieciakami jeszcze do szkoły. I was też, szanowna młodzieży. I musicie, pamiętajcie, zgłaszacie się takie ekipy, które faktycznie jadą w takim komplecie. Dzieciaki plus kierowca. Słuchajcie, można wygrać stówkę kieszonkowego.
0: Można wygrać stówkę kieszonkowego dla dzieciaków oczywiście, więc jak dzieciaki są z wami w aucie i będą w tym aucie przez najbliższych kilkanaście minut, to śmiało do nas się odzywajcie. 3001 tutaj pod ten numer wysyłajcie swoją nazwę samochodowej drużyny, a dzisiejsza kategoria to jest geografia.
3: Tak, i nie martwcie się, bo to nas będziecie przypytywać i wszyscy się dowiemy, jak bardzo trudno jest w podstawówce, jaką macie bezcenną wiedzę i wszyscy z tego będziemy mieć niezły ubaw, także zgłoście się teraz. SMS pod 3001, wasza dzisiejsza geograficzna nazwa waszej samochodowej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No teraz jeszcze geograficzna nazwa drużyny na 3001 do zgarnięcia. Stówka. A to już Alex Warren i 11 po 7.

0: Bez końca. I Oskar Cyms, czyli najlepsze towarzystwo w drodze. Gdzie? No oczywiście, że o tej porze do szkoły. To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: To jest nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Pilanie w piżamie. Jest Gosia i Czarek. Cześć!
0: Cześć!
1: Super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to będzie geografia, przepytywana będzie Karolina, a wszyscy, którzy nas słuchają, dowiedzą się, jak mało wiedzą o świecie, albo jak dużo. Możemy zaczynać.
2: Do tablicy, proszę.
1: Dobrze, Cezary, albo mama pomoże, mama Gosia. Proszę bardzo, leci pierwsze pytanie z geografii dla Karoliny.
3: Pierwsze pytanie. Jak nazywa się, Stolica Polski?
1: Kurczę, ale jesteście łaskawi dla niej, no. Ale która? Pierwsza, druga? No dobra, właśnie. Obecna. No.
0: Dobra, wykorzystam ten tutaj... Wykorzystaj, powiem, że chyba Warszawa.
1: Dobrze, dobrze, brawo, brawo, Cezary. Okej, okay, drugie
0: pytanko.
3: Dziękuję,
0: pięknie.
3: Tak, jest w porządku. Drugie pytanko. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
1: A, Karola.
0: Wisła.
1: Da radę, dobrze! Okej, okay, dziękuję bardzo!
0: Uwielbiam was, jej! Czarek, do ciebie wędruje oczywiście co? No oczywiście wędruje do ciebie kasa, wędruje do ciebie kieszonkowe!
1: Stówka kieszonkowego.
3: Zadowolony?
1: Zadowolony. Czarek zadowolony, Karola też zadowolona,
0: bardzo,
1: bo
0: dzięki za
1: dzisiaj
0: łaskę.
1: Się bardzo upiekło. Myślałem, że będzie pytanie o trias i rue credę, albo jakieś inne prekambryjskie okresy. Natomiast dobrze, no,
0: bardzo wam dziękuję.
1: Łaskawie.
0: Moi ludzie.
1: Tak, dzięki i w takim razie jedźcie bezpiecznie do szkoły, czy gdzie tam zmierzacie. Miłego dnia, cześć!
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na ćwiartkę z kurczaka za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Arhelan.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Czas na remont.
12: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
11: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
12: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
11: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
12: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
18: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97,5 FM.

0: To jest duo do poranku. Sean Paul, Alexis Jordan w RMF Max. Got to love ya. 27 minut po godzinie 7. Jest też duet Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze sprawdzamy, co słychać na świecie.
1: Tak, słuchajcie, Kamil Stoch będzie miał nową pracę. Będzie kominiarzem. Nie żartuję. Nie, normalnie będzie w PZPN-ie pracował, ale też będzie miał bardzo ciekawą funkcję, bo będzie takim pośrednikiem między działaczami, między zarządem, a zawodnikami. Czyli normalnie będzie pracował jako kolega.
0: Ale to fajnie, bo to taki fajny pracownik, miły gość, no i na pewno jak trzeba będzie, to też może skoczyć po coś do sklepu.
1: Jak to kolega, wiadomo.
0: No wiadomo.

0: Ava Max, Alan Walker i Fate w RMF Max. 7 minut po wpół do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tyle energii pod batutą Alana Walkera, naprawdę. A teraz wiadomości z Krakowa.
0: Tak jest, krakowskie Biuro Rzeczy Zaginionych, czyli to miejsce, do którego trafia to, co na przykład zostawimy w komunikacji miejskiej i ktoś odda, uruchomiło elektroniczny spis tych rzeczy, więc teraz bez wychodzenia z domu można sprawdzić, czy to, czego szukamy, bo zgubiliśmy, to jest tam, czy przepadło zupełnie na amen. No i śmiesznie, bo tam na przykład można znaleźć kolekcję pocztówek, nie tylko, że klucze i portfele. Jest piła spalinowa, ktoś zgubił na przykład klocki Lego, ktoś zostawił w autobusie albo w tramwaju. Także jest czego szukać. Jak coś w Krakowie zgubiliśmy, to można znaleźć elektronicznie.
3: Uroczo i łatwiej. Ale jak na przykład przyjechałeś na kawalerski, dajmy na to, nie wiem, z Wielkiej Brytanii i zgubiłeś godność, no to sorry, tego to już nie oddajemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama.
4: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-rutkowskich.pl.
10: Czas na remont.
11: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
10: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
11: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
10: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
11: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
12: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
13: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: solidne, rzetelne Bujańsko. To jest Neptunika Łory w RMF Max o poranku.
1: I to jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, przyszła pensja, to pewnie sporo z nas idzie na zakupy. Okazuje się, że Polacy zmienili zupełnie to, jak robią te zakupy. Takie, wiecie, ważniejsze, typu telefon, typu telewizor, typu na przykład, nie wiem, krem, bo to też jest wbrew pozorom ważne, ważny zakup.
0: Oczywiście.
1: Coraz częściej pytamy AI o to, jak kupić, co kupić, gdzie najtaniej i czy warto kupić teraz, czy na przykład przewidywane są jakieś promocje. Mhm, po prostu czyli... nie sami, tylko za jajem robimy już nawet zakupy.
0: Rozumiem, że sztab ludzi do tej pory, który brał w tym udział, czyli żona, mąż, sąsiadka, obcy ludzie z internetu, to było za mało. Tak. Jeszcze trzeba AI-a wymęczyć i dopiero wtedy kupić. RMF Max. RMF Max. Te jaje to są biedne, przepytane, przemęczone na pewno.
1: Cały czas pracują, cały czas pracują. To jest RMF Max na piątek. Dobra nuta od Bausy. 11 do 8.

0: Abrakadabra, czary od Eminema w RMF Max 5 minut przed 8. Przydadzą się wszystkie dobre zaklęcia, bo dzisiaj reprezentacja Polski na Narodowym gra w nogę z Rumunią, słuchajcie, 20:45 mecz.
1: Czy też z Rumunią, ciekawe ile w takim razie przegramy z Rumunią. A za moment więcej informacji o sporcie i nie tylko.
0: Będzie też pogoda na weekend, to bardzo ważne informacje są, więc zostańcie z RMF Max Flash już za moment o 8. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: Anuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
0: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
5: Na zegarach już 8, słuchacie RMF Max. Ania Łopuszańska w studiu, Flash Sport, pogoda, zapraszamy.
6: I o poranku serwujemy wam garść świeżych informacji w pigułce. Ostrzegamy, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem może się korkować. To jest odcinek Kopytkowo-Warlubie. W miejscowości Milewo ciężarówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Od północy wizyty na stacjach paliw powinny być przyjemniejsze. Ceny pójdą w dół o złoty 20, złoty 30 na litrze. A to efekt podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. O poranku odwiedziliśmy jedną z warszawskich stacji. Kierowcy są zaskoczeni.
7: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
8: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, złoty 30 już ten weekend.
7: No to fajnie. Będę się cieszyła.
8: Pan dzisiaj tankuje. Dlaczego tak wcześnie, skoro cena jest taka jak wczoraj?
9: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
8: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
9: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód używam, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
6: Z kierowcami rozmawiał Michał Radkowski. Jeżeli, jak zapowiada minister finansów Andrzej Domański, ceny spadną o złoty 20, złoty 30, to za litr 95 zapłacimy jutro poniżej 7 zł. Olej napędowy ma nas kosztować poniżej 8 zł. Hakerzy uderzają w sektor zdrowia. Tylko w tym roku było on atakowane blisko 1400 razy. Cyberprzestępcy używali do tego złośliwego oprogramowania czy oszustw sieciowych, takich jak phishing.
10: Szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
11: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
10: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
6: Tyle Jakub Rybski. Na szczęście nie wszystko, co dzieje się na świecie, nadaje się na czerwony pasek. Mamy dobrą wiadomość. W kraju piękna polska złota jesień trwa w najlepsze. No i potrwa na pewno do poniedziałku. Sprawdziliśmy nowe modele synoptyczne i mamy na to potwierdzenie. Dziś słonecznie do 21-22 stopni. Jutro powtórka z rozrywki. A na straganach w całym kraju królują dynie.
12: Bambino, Hokkaido, makaronowa, dynie, muskat brazylijski, festiwal. O dużo wiele więcej gatunków jak w tamtym roku. Kolorowo. Dużo klientów przyjeżdża na ozdoby.
6: Usłyszeliśmy na straganie w okolicach Mościczek. Portugalia kontra Dania 4-2. To w ramach trzeciej kolejki dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Niemiec pokonała 2-0 Serbię. A my czekamy, aż na murawę narodowego wyjdą biało-czerwoni. O 20.45 czeka ich walka z Rumunią. Ostatnie starcie ze Szwecją przegraliśmy, ale selekcjoner Jan Urban nie myśli o utracie stołka.
13: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
6: A dziś czekają nas także koszykarskie emocje. Startuje nowy sezon PGE Basket Ligi. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Początek o 18.00. Piękna pogoda w całym kraju. Dziś od 20 stopni nad polskim morzem. 21 stopni zobaczymy w Bydgoszczy na przykład i w Warszawie. 22 kreski to Katowice, Kraków. No i to najwięcej dziś. No przepięknie. Są powody do radości.
14: No i pewnie. I przyszła i powiedziała, że będzie tańsze paliwo i ładna pogoda i jeszcze co, że może weekend.
6: I tak, tak? Zrobiła, tak.
5: Bardzo dobrze. To jest RMF Max
6: i Zalia 5 po 8.

0: Jest słońce za oknami, jest słońce w RMF Max. Remedy i Manuel, 10 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, pogoda ładna, paliwko ma stanieć, jeszcze jest piąteczek. No to pomyśleliśmy, że damy coś jeszcze tak od siebie, bo chcielibyśmy, żeby ktoś wygrał dzisiaj 1 000 000 złotych.
0: I to nie jest tak, że my tylko, wiecie, chcemy. My nie. Wam to ułatwimy tu i teraz.
1: I kto wam takie coś załatwił? My, pamiętajcie. Ale to jest tylko teraz i tylko w tym poranku. Najlepsza szansa.
0: Mnożymy wasze SMS-y aż razy 377. I zwróćcie uwagę, że w tym mnożniku mamy aż, co?
1: Dwie szczęśliwe
0: siódemki. Tak. A dla mnie na przykład szczęśliwa też jest trójka, więc no, zupełnie szczęście.
1: Sama, tak, to jest właśnie złota kumulacja. Więc jak chcecie, żeby się wam dzisiaj poszczęściło, no to nie ma co szukać dalej, nie ma co czekać. Wasz szczęśliwy moment jest teraz. Każdego SMS-a pomnożymy wasze szanse razy 377.
0: No to zgłaszacie się. Śląc hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: Jeden SMS, a pomnożony 377 wow! razy na numer 7467.
0: Zapytacie po co? Żeby wygrać milion w RMF Max. Tak. 10 po 8, wejdź teraz do gry. Prześlij hasło Max SMS-em na 7467. Mnożymy to hasło razy 377.

0: Wow. Co tam?
1: Fajnie. Fajny numer. Karol G. RMF Max.
0: 18 po 8. Polacy nie lubią, słuchajcie, i boją się rozmawiać w pracy o pieniądzach. Aha. Część z nas, bo 21% porusza ten temat, ale tylko z psiapsi, czyli tylko z wybranymi osobami. Część mówi, że to w ogóle nie jest temat, na który w pracy rozmawiają i że w ogóle po co o tym mówić.
1: Ludzie, no bo o czym tu w ogóle rozmawiać? Jakby było o czym, no to przecież ciężko się rozmawia o czymś, czego jest po prostu za mało.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Podlasie 97,5 FM.

0: Ale dobrze brzmi tegoroczna jesień. To Dua Lipa. 3 minuty przed 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: I teraz takie fanfary jak lektor filmowy. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie
0: w
2: czapeczce udającej kubek z herbatą na przykład.
0: O, albo na przykład w kamizelce mnie zobaczycie z baranka, którą mogę równie dobrze pożyczyć babci i też będzie spoko wyglądało.
2: Słuchajcie, zróbmy pokaz mody w radiu. Wiem, że to brzmi dziwnie, tego jeszcze nie było, ale chodźcie, zróbmy razem ludziom dzień.
0: Szukamy ogłoszeń, słuchajcie, najbardziej ekstrawaganckich jesiennych outfitów. Także ogłoś światu, w czym będzie można cię oglądać już tej jesieni. Po co czekać, no?
2: Co masz przygotowane? Może masz nowiutki płaszcz w panterkę, a może wyjątkowy koc w jednorożce? Dokończ zdanie. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie w...
0: Czekamy na wasze głosówki na Instagramie, na Messengerze i tak sobie myślę, że wiecie co? Żeby te jesienne stylizacje tak dopełnić, to dorzucimy wam jeszcze naprawdę super fajne gadżety od RMF Max.
2: Zgłoście się, zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Messenger albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. No ja się nie mogę doczekać.
2: Ja jeszcze mam koc w banany.
0: W banany koc? No i bardzo proszę. Nagrywajcie, czekamy. A to Somber o 8:30 w RMF Max.

0: Everlasting, Armin van Buuren w RMF Max za nami, świeżutko za 29 prawie.
1: Tak jest, pytaliśmy was o to, w czym zobaczymy was tegorocznej jesieni, jakie to są trendy, co wyjątkowo jesienią na siebie ubieracie. Wow. No i co, no i po prostu urządzamy teraz prawdziwy
0: pokaz mody, propozycje grzybiarskie, ale...
2: Cześć, mnie zobaczcie w kaftanie bezpieczeństwa, jak dalej moje dzieci będą tak dawać czadu.
3: Nie będzie można zobaczyć w pięknym płaszczu po dziadku, w którym myszy wygryzły dziury, ale poradziłem sobie i naszyłem tam świnkę Pepę.
4: Ja polecam skórę krowy, łatki krowy wchodzą u mnie na ostro, jazda.
5: Tylko tej jesieni będzie można zobaczyć mnie w polarowym kombinezonie minionka.
0: To jest catwalk.
1: To jest prawdziwy catwalk, to jest prawdziwy Fashion Week RMF Max.
6: Max. Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wróżka, prawdę ci powie?
23: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
22: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
24: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
22: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: I po reklamie.
5: Majka!
25: Wojtek!
26: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
27: Hi, this is Britney Spears.
28: Hi, this is David Guetta.
29: RMF Max.
30: Podlasie 97,5 FM.

0: Na imię on masz Ed, a na nazwisko masz Sheeran. Ed Sheeran i sprawił Shivers dla nas na antenie RMF Max przed dziewiątą, no.
1: No i teraz wam opowiemy, że jak na przykład chce wam się bardzo jeść cały czas i myślicie sobie, kurczę, co ja tak dużo jem, no to dlatego, że jest zimno i naukowcy wskazali taki, oto tam trochę nawet nieznany, nawet naukowcom, obszar mózgu, który sprawia, że faktycznie, kiedy robi się zimno, no to jemy więcej.
0: Zimno czy ciemno?
1: Zimno.
0: Zimno, aha, zimno i ciemno, no dobra, rozumiem, okej.
1: Więc ja myślę, że przydałby się taki obszar ciała, po którym na wiosnę nie widać, jak bardzo było zimno zimą i gdzie nam się to odłożyło.
0: No i żeby dało się go przytulić do kaloryferka, ten obszar, żeby tak nie jeść.
1: O, to jest bardzo dobry pomysł. To głowę chyba do kaloryfera trzeba przytulić. Margaret i Prima Ballerina do śniadania. Gra 10 przed 9 w RMF Max.

0: Rihanna w RMF Max na chwilę przed godziną 9:00, to jest Wstawaj i nie udawaj.
1: Tak, i już za momencik dla was porcja najświeższych informacji, będzie flash, będzie pogoda. Mm-hmm. No i to jest bardzo ważne, bo macie od nas wszystko, rozryweczkę, ale też rzetelne, dobrze sprawdzone informacje.
0: No i przede wszystkim, jak ktoś jeszcze ma to szczęście, że jest w domu, to wam zaraz powiemy, jak się na ten piąteczek ubrać. Zostańcie. RMF
2: Max. Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Podlasie 97,5 FM.
12: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest godzina 9. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Czy jest szansa na stałą amerykańską bazę w Polsce? Może się tak zdarzyć, odpowiada Donald Trump. Ze słów prezydenta Stanów nie wynika jednak, że sprawa jest przesądzona.
13: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę, może się to zdarzyć. To są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce.
12: Tyle Paweł Żuchowski.
11: Słuchacie RMF Max Podlasie.
12: Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą przedłużone. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego rozporządzenie ma obowiązywać do 30 marca przyszłego roku. Ta decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. O poranku szybki rzut oka na pogodowe mapy. Przed nami piękny i słoneczny dzień w Białymstoku. Termometry mają się rozgrzać do 20 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Robimy kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa, podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Władze regionu zapowiedziały, że w Podlaskiem powstanie ponad 150 kilometrów nowych linii kolejowych. To efekt dobrej współpracy ze spółkami kolejowymi.
14: Efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. Robimy kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie.
12: Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w RMF Max. Podlasie zyskuje nie tylko nowe połączenia kolejowe. Od 2025 roku dzięki pieniądzom z KPO do regionu trafiło już ponad 1 miliard złotych. Pieniądze poszły na budowę nowych mieszkań, cyfryzację, cyberbezpieczeństwo i zieloną transformację miast. Z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiony został też Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.
15: Z regionu wpłynęło wniosków na 650 milionów złotych, na pożyczki z możliwością umorzenia, na finansowanie na rzecz samorządów budowli ochronnych, dróg specjalnego przeznaczenia, podwójnego zastosowania, czy też elementów związanych z cyberbezpieczeństwem.
12: Mówił Mirosław Czekaj, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie dla miłośników roślin. Kolorowo zrobi się w ten weekend na Horten Arenie, a to za sprawą Festiwalu Roślin. Festiwal w sobotę i w niedzielę. Wstęp jest darmowy. A teraz w RMF Max zapraszamy już na świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
10: Weź sprawdź.
16: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Końcówka tygodnia na Podlasiu niczym nas nie zaskoczy w pogodzie, bo nadal będzie ciepło i słonecznie. Meteorolodzy prognozują dziś bezchmurne niebo na Podlasiu, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy dziś 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć dość szybko, bo już koło godziny 14. Wiatr może o sobie mocniej przypominać. Powieje umiarkowanie, momentami mocniej w porywach do 40 km na godzinę z południa. Ciśnienie nadal jest wysokie. Biometr korzystny.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
19: To jest RMF Max, a może byśmy was zostawili z dobrym humorem?
20: Dzisiaj dzień uśmiechu, żart na start, suchar. Dlaczego nurkowie wyskakują z łodzi tyłem? Bo jakby wyskakiwali przodem, to by wpadali do łodzi.
19: Pożyczcie sobie. Max! Ten żart można opowiadać w pracy, mówić, że słyszeliście od Mateuki w RMF Max. Karola Kowalska.
20: Mateusz Marek.
19: Dzięki, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!

To jest Tame Impala i Loser w RMF Max, ale dzisiaj to zdecydowanie jesteśmy wygranymi, bo nie dość, że mamy piątek, nie dość, że jeszcze tylko parę godzin w pracy i odpalimy weekend, to jeszcze nawet pogoda całkiem sprzyja, jak na pierwszą połowę października, i w takich pozytywnych nastrojach odpalamy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy z Babi do godziny 12, jak zawsze. Przemek Kubera, kłaniam się nisko, a serwus.

ale muzyczna niespodzianka się pojawiła. Tak, przepiątko to jest ATB i You're Not Alone w RMF Max Podlasie. To pewnie parę... no nie wiem, tygodni, miesięcy, a może niektórzy nawet parę lat nie słyszeli tego numeru. Pewnie także parę miesięcy nie słyszeliście o tym, żeby się Aquapark w Białymstoku miał pojawić, no i wreszcie jest przełom. Aquapark w stolicy Podlasia jest coraz bliżej, bo na razie projektanci pracują nad papierkami, nie nad zjeżdżalniami, ale za chwilę się zacznie. Letnia strefa basenów zewnętrznych będzie w planach, do tego potężna niecka basenowa, wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci, basen zabawkowy i całe mnóstwo zjeżdżalni. Docelowo cały park wodny w Białymstoku ma mieścić ponad, grubo ponad 2200 osób, a wszystko ma kosztować 350 milionów złotych. No i teraz czekamy na, uwaga, jeszcze nawet nie na budowę, na pozwolenie. To ma być wydane w okolicach połowy przyszłego roku. Małymi krokami, ale do celu.

0: Z milionem złotych na koncie, to Bujanko wjeżdża jeszcze mocniej. Deli Supreme w RMF Max. Milion złotych w złotej kumulacji w RMF Max jest do wygrania. Na pewno macie pomysł, na co to wydać, a nawet jak nie, to po prostu weźcie i sobie wygrajcie. Żeby wejść do gry o milion w RMF Max, albo odwiedzacie rmfmax.pl, albo ślecie SMS-a za 4,92. To jest hasło Max na 7467.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki. Jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Ekspert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Czas na remont.
9: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
8: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
9: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
8: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
9: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: I po reklamie.
6: Cześć, jestem Angelika.
7: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
8: Cześć, tu Brytka.
9: What's up, guys? This is Bruno Mars.
10: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Podlasie 97,5 FM.
13: Sprawdź.
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Końcówka tygodnia na Podlasiu niczym nas nie zaskoczy w pogodzie, bo nadal będzie ciepło i słonecznie. Meteorolodzy prognozują dziś bezchmurne niebo na Podlasiu, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy dziś 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć dość szybko, bo już koło godziny 14. Wiatr może o sobie mocniej przypominać. Powieje umiarkowanie, momentami mocniej w porywach do 40 km na godzinę z południa. Ciśnienie nadal jest wysokie. Biometr korzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z...

Nie, no sorry, ale prawdziwy to jest tylko jeden. The Real Slim Shady w RMF Max Podlasie, czyli Eminem. Za chwilę 10:00. Pleż i prognoza pogody dla podlaskich okolic. To oczywiście przed nami, ale także po godzinie 10:00 przypominajka o tym, czy w Białymstoku w ogóle kiedykolwiek mogą powstać jakieś takie miejskie pociągi. Może ala tramwaje, a może nawet metro. Pojawiły się odpowiedzi na te troszkę takie kosmiczne pytania dotyczące przyszłości komunikacji w Białymstoku. O tym po godzinie 10:00. Słuchajcie, no może z metrem jest problem, ale z muralami w mieście problemu nie ma. Kolejny powstał, tym razem wyjątkowo ciekawy. Przyjrzymy się także po pełnej.

0: Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienita, świeża karkówka wieprzowa bez kości. W super cenie. Jedynie 17,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: I po reklamie.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Podlasie 97,5 FM.
20: Jest godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuc. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań mają osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
21: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej. To jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. My nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś jakiś problem, czy też go nie ma.
20: Z pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał Michał Dobrołowicz.
14: Słuchacie RMF Max Podlasie.
20: 42-letni Piotr Moczulski, który 2 lata temu miał poważny wypadek na Filipinach, wrócił do Polski i jest teraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Białymstoku. Mieszkaniec Podlasia kilka dni temu został przetransportowany do kraju samolotem Ministerstwa Obrony Narodowej.
15: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
20: Mówiła kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz. Mężczyzna cały czas jest w stanie śpiączki. Z Białegostoku przenosimy się do Łomży, gdzie powstaje pierwsze w regionie lodowisko i rolkowisko. Budowa obiektu przy Katyńskiej mocno posuwa się do przodu. Fundamenty, podbudowa płyty lodowiska i konstrukcja hali zostały wykonane w 100%. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. We Fleszu o 10:00 mamy też coś dla miłośników podróży. We wtorek w Hali Kultury w Łomży spotkanie autorskie z Markiem Kamińskim, podróżnikiem, zdobywcą obu biegunów, filozofem i pisarzem. Wstęp jest wolny, ale za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Od rana możecie je odbierać w Miejskiej Bibliotece Publicznej. A na koniec jeszcze na krótki moment przenosimy się do Supraśla, gdzie w weekend odbędzie się Bizon Ultra Trail. To duże sportowe wydarzenie dla biegaczy i rowerzystów. Na tych pierwszych czeka 6 tras biegowych od 10 do 100 kilometrów. Pobiegną też dzieci.
16: W niedzielę będą biegały z nami dzieci od 2 do 14 roku życia i tych dzieci cały czas też nam przyrasta, z czego się bardzo cieszę, że rodzice chcą te dzieci rejestrować, chcą być z nami w Supraślu i innych wydarzeniach. Natomiast w Supraślu tych dzieci będzie ponad 1500 z rodzicami, więc też fajnie, że pokazujemy taki rodzaj aktywności i pokazujemy tą perełkę, jaką jest właśnie Supraśl.
20: Mówi organizator imprezy Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega, a w całej imprezie weźmie udział ponad 4700 zawodników.
18: Będzie ładnie?
14: Za chwilę pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Meteorolodzy prognozują dziś na Podlasiu praktycznie bezchmurne niebo. A jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to będą to tylko pojedyncze obłoki, które nie zostaną z nami długo. W tym temacie Speces i MGW mówią jednym głosem. Jednym głosem mówią też co do temperatury, bo dziś w Białymstoku i Łomży znów na termometrach 20. Wiatr powieje dziś umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. A te podmuchy będą dziś z południa.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
23: Znaczący krok, no może kroczek, ale jednak w stronę rozpoczęcia weekendu wykonany, bo jest już po 10:00, a to jest piątek. W RMF Max trwa byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. A skoro piątek, to nawet w pracy można sobie wysokie loty zapewnić. Tobi Romero, Fly High na początek tej godziny. Przemek Kubera z Babi.

0: Melodia jakby znana, gdzieś to już słyszeliśmy, tylko w takiej wersji na pewno nie najgrubiej jak się da, czyli Alan Walker, Ava Max i Fate, to jest RMF Max przed południową porą. Lubimy łączyć to, co najnowsze, jak na przykład Taduta z tym, co odrobinkę starsze, ale do piątku to akurat pasuje doskonale. Był taki czas, kiedy Jason Derulo dogadał się ze Snoop Doggiem, no i wysmażyli nam nutę, która przeszła do historii. To kawałek tej historii już teraz w RMF Max, to jest Wiggle.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holler at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda. I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hit na maksa.
25: Podlasie 97.

To Kygo, Take Me Back, Verb w Max Podlasie. Jeżeli zastanawiacie się, czy Białystok doczeka się jakiegoś transportu miejskiego, no powiedzmy szynowego, czy to będą takie szybkie miejskie pociągi, albo tramwaje, albo nawet metro, no to chyba wszystkie plany zostały w tym momencie zmyte z planszy, dlatego że pojawił się raport, a w tym raporcie informacja o tym, że w Białymstoku mieszka za mało ludzi, jest za dużo betonu, więc o metrze zapomnieć możemy. Raczej miejskiej kolei też się nie doczekamy. Pojawił się argument, że gdybyśmy zrobili trochę tuneli, gdybyśmy zaczęli powoli szyny kłaść w mieście, to mogłoby się przydać w różnych sytuacjach, także tych nie tylko cywilnych, ale raport temat metra, tramwajów, szynobusów w Białymstoku rozjechał, więc to chyba koniec.

0: Oliwka i poza to Bobnic w RMF Max. No może macie w głowie teraz jakieś takie pragnienie, marzenie, jakieś takie totalnie absurdalne, ale jak się ma milion złotych do wydania, to nagle absurdy znikają. Słuchajcie, odpalamy kolejną rundę bonusową dla was. W tym momencie mnożymy razy 450 wszystkie wasze zgłoszenia w naszej zabawie. Milion złotych w sejfach czeka w tym momencie. Żeby zagrać o milion, milion złotych od RMF Max, to albo wbijamy na rmfmax.pl, tam można wejść do gry, albo wysłać SMS-a za 4,92. Hasło Max na nasz nowy numer 7467. A milion sobie leży i czeka. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
6: Podlasie 97,5 FM.
1: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Meteorolodzy prognozują dziś na Podlasiu praktycznie bezchmurne niebo. A jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to będą to tylko pojedyncze obłoki, które nie zostaną z nami długo. W tym temacie Speces i MGW mówią jednym głosem. Jednym głosem mówią też co do temperatury, bo dziś w Białymstoku i Łomży znów na termometrach 20. Wiatr powieje dziś umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. A te podmuchy będą dziś z południa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: RMF Max.
6: RMF Max Podlasie.

Kto tam sobie delikatnego komara w pracy przyciął przed 11, to bardzo proszę wstawać pana Vici prosi, ale i Black na wokalu i klasyk Wake Me Up w RMF Max Podlasie. Za chwilę godzina 11 i punktualnie o pełnej flash i prognoza pogody wjeżdża. Ale najpierw o kolejnym muralu. Powoli Białystok staje się stolicą murali. Tych malowideł ściennych w naszym mieście nie brakuje. Tym razem mamy nowy przy ulicy Mławskiej na ścianie wodociągów białostockich. 140 metrów kwadratowych, czyli troszkę więcej niż przeciętny salon. Bohaterami malowidła są tak, arcymistrzowie szachowi, którzy zamiast kawy w rękach trzymają, uwaga, szklanki z białostocką kranówką, bo to jest właśnie pomysł na ten mural. On ma zachęcać do tego, żeby kranówkę pić i to jest bardzo dobry pomysł, żeby przed weekendem się odpowiednio nawodnić. To rano mi podziękujecie.

0: Błękit. Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Jest 11 w RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Dziś na stacjach benzynowych zdecydowanie mniej tankujących. Kierowcy czekają na weekendową obniżkę cen paliw.
2: Dużo jeżdżę, także to będzie parę stówek do przodu.
3: Dla budżetu takiego domowego to spora oszczędność?
2: Tak.
4: Dziś jedę pełno.
3: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
4: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu.
1: Usłyszał od kierowców Michał Radkowski. Przypomnijmy, obniżka ma obowiązywać od jutra do 31 grudnia.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W Podlaskiem zbudowane będzie ponad 150 km nowych linii kolejowych, zapowiedziały władze regionu oraz spółek kolejowych. Kolej doprowadzona zostanie do Zembrowa, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego.
5: 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory do sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Nowe drogi kolejowe mają być budowane w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. A teraz szybka propozycja dla miłośników czworonogów. Przed nami kolejna parada adopciaków. Organizuje ją w niedzielę schronisko Dolina Dolistówki, aby pokazać, że warto adoptować psy ze schroniska. Parada rozpocznie się o 11 pod pomnikiem psa Kawelina. Jest też druga niedzielna propozycja, urodzinowa impreza Ośrodka Sportowego Zawady, który kończy pierwszy rok działalności. Obchody rozpoczną się już w sobotę od dwudniowego turnieju padla dla dorosłych. Do rywalizacji przystąpi 32 zawodników. Na niedzielę zaplanowano natomiast darmową Akademię Golfa dla dzieci i dorosłych oraz turniej golfowy, do którego można się zapisywać przez stronę Golf Park na Facebooku. Oczywiście będzie też urodzinowy tort. A na koniec krótko piłka nożna. Jaga gra jutro drugi sparing, rywalem będzie Polonia Warszawa. Spotkanie odbędzie się w ośrodku treningowym przy Elewatorskiej.
6: Zarówno w okresie przygotowawczym, jak i w takich okresach jak teraz staramy się robić mniejsze przerwy między sparingami, żeby nakładać to obciążenie na siebie, a nie dawać takiej pełnej regeneracji, bo my nie funkcjonujemy już od 3 lat w procesie pełnej regeneracji, więc piłkarze muszą bardzo szybko się adoptować do obciążeń i uczyć swoje organizmy szybko się regenerować, więc to jest celowy zabieg.
1: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Mecz jutro o 12.30, wstęp wolny, ale liczba miejsc na trybunach jest ograniczona. I to był Flash RMF Max o 11 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wręcz wyśmienicie wyglądają prognozy synoptyków na piątkowe popołudnie. Mamy je spędzić w towarzystwie słońca i praktycznie bezchmurnego nieba. A jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to tylko w pojedynczych ilościach. No i termometry też utrzymują wysoką jak na październik formę. Dziś w Białymstoku i Łomży znów zobaczymy 20. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie jest mocno podwyższone, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Mamy dwie jedynki na zegarach z przodu. Ostatnie chwile w pracy, już powoli zaczynajcie weekend planować. Także w tej godzinie troszkę w tym pomożemy. To jest RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, ale po pracy też robi robotę. Z wami cały czas na posterunku Przemek Kubera.

jest Kaca i Animal. Słuchacie RMF w Max Podlasie. No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy wam nie podrzucili opcji na spędzenie czasu wolnego. Czy są na sali studenci? Nie musicie podnosić ręki, bo wiem, że jesteście. Dzisiaj studencka integracja Białegostoku przy Lipowej w Show Clubie Białystok. Mati z ekipy Polska Shore, do tego DJ Aberal, to oni poniosą ten wieczór. Start od godziny 22. Jutro po 10 w tej samej miejscówce z kolei klasyk polskiej sceny klubowej, czyli DJ Fafak. Wracamy do dzisiejszego wieczoru w zmianie klimatu przy warszawskiej DJ Senior Fine Z zaprasza na imprezę Noche de Latina Musica, czyli co? Czyli biodra nie kłamią.

0: takim rytmie łapiemy za telefon i wchodzimy do gry. O, uwaga, 1 000 000 złotych w RMF Max, to jest złota kumulacja. Wystarczy nam jeden SMS za 4,92, żebyśmy wiedzieli, że też chcesz zagrać o 1 000 000 złotych. Milion, dobrze słyszysz. Hasło Max wyślij na numer 7467 albo wbij do zabawy na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: TAF 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hi, this is Denzel.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności macie u nas po południu w RMF Max.
1: Sztuczna inteligencja znowu zaskoczyła.
0: Ojej.
1: Tym razem odczytała ponad 200-letni zaszyfrowany list, który kiedyś dawno temu wysłał Napoleon.
0: O.
1: Nikt tego nie mógł zrobić, sztuczna inteligencja zrobiła. Okazało się, że on tam pisał o ruchach wojsk. No i taki piękny cytat. Nie dać się zastraszyć kilku żołnierzom, ani zbieraninie motłochu.
0: O, i to jest istotne, że motłoch. I najważniejsze, że sztab szkoleniowy nasz polski biało-czerwony piłkarski dotarł do tej sekretnej zwycięskiej taktyki Napoleona jeszcze przed meczem z Rumunią. Czy jak nasi wyjdą w takich śmiesznych czapkach jak Napoleon, to znaczy, że czytali.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
7: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii jak szukasz

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
9: Podlasie 97,5 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Bardzo przyjemne, słoneczne popołudnie z bezchmurnym niebem prognozują w regionie synoptycy. Tak wynika z najświeższych prognoz. Z tych najświeższych prognoz wynika też, że będziemy mieć bardzo przyjemne wartości na termometrach. No, identyczne jak wczoraj, a to oznacza, że termometry pokażą dziś w Białymstoku 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć już koło 14. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę z południa. Ciśnienie mocno podwyższone. Biomet na tak.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Podobno jak The Weeknd wybierał sobie pseudonim, że będzie The Weeknd, to w głowie miał tylko piątek i dlatego mu tak dobrze teraz idzie.
1: Może nie wiedział, że dzisiaj wieczorem gra Liga Narodów. Narody niepokonane, wiadomo, reprezentuje Polska. Narody niepokonane i bez zwycięstw narody na tym zgrupowaniu reprezentuje też Polska i Rumunia i o tym meczu będziemy mówić we Flashu RMF Max za 5 minut do 13. Bądźcie blisko, szczegóły zaskakujące.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
9: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 13 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra trzeci mecz Ligi Narodów w Dywizji B. Przeciwnikiem będzie Rumunia, która podobnie jak biało-czerwoni nie wygrała jeszcze meczu na tym zgrupowaniu.
2: W kadrze naszych rywali jest kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokaru.
1: Mówił Wojciech Marczyk. Spotkanie będzie oglądać ponad 48 tysięcy kibiców. Tyle wejściówek sprzedano do wczoraj. Mecz o 20:45.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Dwa nielegalne salony gier hazardowych zlikwidowali w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zabezpieczono 9 automatów do gier i gotówkę.
3: W nielegalnym salonie gier w Wysokiem Mazowieckiem, obsługiwanym przez 41-letniego Polaka, funkcjonariusze zabezpieczyli 4 automaty, 2 smartfony oraz 2,5 tysiące złotych. W skontrolowanym lokalu w Łomży, nadzorowanym przez 23-letnią Polkę, mundurowi zajęli kolejne 5 maszyn, prawie 5 tysięcy złotych oraz smartfon. Część znalezionej gotówki była ukryta w koszu na śmieci. Na miejscu obecny był również 51-latek.
1: Jak dodaje Marcin Tracikowski z zespołu prasowego Podlaskiej KAS, osoby nadzorujące nielegalne gry usłyszały zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia. Jutro kolejna szansa, aby wybrać się na spacer z leśnikiem. Leśniczy Andrzej Sawicki zabierze Was w Supraskie Lasy i opowie o nich z perspektywy człowieka, który zna je od lat. Będzie o przyrodzie, historii, gospodarce leśnej i codziennej pracy leśników. Spotkanie o 10 przy Świętej Sośnie. Stamtąd wyruszycie do lasu, a spacer zakończy się około 12 wspólnym ogniskiem. To warto wiedzieć z RMF Max. Pompik, czyli pierwsza podlaska wyprawka, ma już rok. Od tego czasu otrzymało ją prawie 2,5 tysiąca dzieci, które urodziły się w jednym z 3 szpitali wojewódzkich, w Białymstoku, Suwałkach lub Łomży. Przypomnijmy, taka wyprawka zawiera kocyk, ręcznik, ubranka, książeczkę, grzechotkę, no i oczywiście maskotkę żubra Pompika. Flesz zaczęliśmy na sportowo i kończymy krótkim sportowym akcentem. Jagiellonia przygotowuje się do powrotu rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Żółto-czerwoni jutro rozegrają drugi sparing. Ich rywalem będzie Polonia Warszawa. Spotkanie odbędzie się w ośrodku treningowym przy Elewatorskiej.
4: Co do rywalizacji, co do tego, w jaki sposób wykorzystuje ten sparing, no tak, no to jest kluczowy dzisiaj aspekt. A to powiedzmy, mamy swoje wnioski i swoje doświadczenia i swoje oceny zarówno zespołu, jak i ocenę indywidualną po tych 13 spotkaniach, które są za nami. Dobrze powiedziałem, 13, tak. To był taki okres, gdzie nie ma za dużo czasu na takie duże refleksje i podsumowania, bo gonisz, idziesz z meczu do meczu i nie masz kiedy się zatrzymać, trochę z perspektywy spojrzeć szerszej na wszystko. Także na pewno ten okres daje nam jakieś wnioski.
1: Podkreśla trener Adrian Siemieniec. Mecz jutro o 12:30. Wstęp wolnym, ale liczba miejsc na trybunach jest ograniczona. Po meczu jest szansa na zebranie podpisów od piłkarzy lub zrobienie z nimi zdjęć.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W drugiej części dnia w pogodzie nic się nie zmieni, obiecują synoptycy. A to oznacza piękne i słoneczne popołudnie z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży mają się rozgrzać do 20 kresek, więc przyznajcie, jak na 2 października, no to wygląda to naprawdę imponująco. Wiatr po południu nie zamierza odpuszczać, może o sobie mocniej przypominać, a powieje z południa. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności, ciśnienie jest mocno podwyższone. Biomet korzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
6: Wiem, że są z nami ci, którzy dzisiaj obudzili się i czuli, że zostanę w piątek milionerem. Taki jest plan. Pierwszy finał złotej kumulacji już za chwilę, a teraz macie ostatnie 3 minuty, by wskoczyć do tego finału.
7: Ostatnie 3 minuty do losowania, dlatego zgłaszajcie się najlepiej właśnie teraz.
6: Max. I teraz SMS o treści Max niech leci na 7467.
7: 4,92 za hasło Max, które wysyłacie pod 7467, a wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: O mamo, a jak ja lubię te momenty. Złota kumulacja, pierwszy dzisiaj finał. No i dzwonimy, czekamy. Kto odbierze telefon, kto jest po drugiej stronie i kto zagra o to, żeby zostać milionerem? Nie mogę się doczekać, żeby z wami porozmawiać. Pamiętajcie, odbieramy telefony, jak wchodzimy do gry, sprawdzamy, dźwięk włączamy. Ja wiem, że jesteśmy przy piątku, że gonimy z tematami, żeby nie wyjść. Halo? Cześć, tu Paweł Jawor, dzwonię ze złotej kumulacji. Jak masz na imię?
2: Joanna.
1: Cześć, Asiu. Jak oficjalnie, Joanna, do urzędu się dodzwoniłem?
2: Asia, dobrze.
1: Asiu, to jest telefon, na który zapewne czekałaś przez całe życie. Tak, właśnie, bardzo dobrze, zdechnij sobie.
2: Dlatego jestem w takim szoku, no.
1: Przed tobą wyładowane pieniądze z sejfami. Słuchaj, żeby tak uporządkować sprawę i wyprowadzić cię trochę z tego szoku, proszę na początku wybierz sejf od 1 do 30.
2: 8.
1: O, i jest. Tak pomyślałem sobie, że wyprowadzimy cię z tego szoku, ale tak sobie myślę, że teraz dopiero może być ciekawie.
2: No.
1: Teraz serducho będzie biło. Asiu, gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiej miejscowości? Co teraz robisz?
2: Do Żywca.
1: Żywiec, okej. Okay. A w Żywcu co robisz teraz?
2: Pracuję.
1: A można powiedzieć gdzie? Co robisz? Jaki?
2: Tak. Mam biurowa praca.
1: No. Praca biurowa? Tak, halo?
2: Tak,
1: księgowość, tak?
2: Tak.
1: Księgowość, czyli w sprawie dużych pieniędzy. Dobrze, to... czyli będziesz mogła negocjować, okej. Dobrze, w twoim sejfie może być minimum 5000 złotych, ale maksymalnie może być 1 000 000 złotych. Przechodzą takie cyfry u ciebie w pracy?
2: No, oczywiście.
1: No to będzie nam łatwiej negocjować. Chcę ten sejf odkupić od ciebie za 8000 złotych.
2: Ojej, za 8, 5 jest 8. Mhm. No, nie. Ja lubię większe pieniądze.
1: Aha. Dobrze, tak mi się pani z tobą rozmawia. Widzę, że w księgowości to tak łatwo nie pójdzie. 10000 złotych dla ciebie, to jest podwójne wartość minimum w sejfie.
2: Ojacie.
1: Ja nie wiem, co jest w sejfie kompletnie. Ja idę w ciemno po prostu.
2: No wiem, ja też. A ja lubię konkrety.
1: A. No, no pomyśl, na co byś wydała te pieniądze. Czy jest jakaś taka potrzeba?
2: No, znalazłoby się. Mhm. Nie, no chyba sejf.
1: Jednak tak. Kusi ten możliwość miliona, tak? Ale powiedziałaś chyba. Wiesz co? Nie, tak patrzę tak, wiesz, na dział finansowy, który już widzi, co będę robił i już tak złowrogo na mnie patrzy. 12000 złotych to jest ostateczna oferta. Ja mam w firmie przerąbane, ale ty...
2: ja cię biorę te 12.
1: Tak?
2: Ale chyba jeszcze dorzuć 13, taka szczęśliwa 13.
1: Nie, to już też nie mam po co wracać do firmy, wiesz? Dobra, powiem ci tak. W sejfie może być minimum 5000 złotych, maksymalnie 1 000 000, tak?
2: Tak.
1: Ale ja ostatecznie mogę ci zaoferować 12000 złotych. I potrzebuję twojej ostatecznej decyzji.
2: O, moja ostateczna decyzja. No ja cię biorę te 12000.
1: Dobra! Asia!
2: Tak.
1: Asiu! Z Żywca 12000 złotych jest twoje, brawo! Niech cały Żywiec zrobi hałas dla Asi. Z innych działów proszę do księgowości teraz pogratulować Asi. Ciekawe, czy już... O, już słyszę, że walą do ciebie przez drzwi. Dobra, Asia, ty się tam naciesz ze swoimi koleżankami i kolegami z pracy. Tylko zostań jeszcze przy telefonie, za chwilę porozmawiamy poza anteną a propos szczegółów, jak będzie ta nagroda tobie przekazana. A przed nami drugi finał z sejfami, ostatnia szansa na 1 000 000 w tym tygodniu i minimum w sejfach w drugim finale to aż 61000 złotych. Ale ja bym coś dorzucił. Chodziłem i załatwiłem i od teraz po wyborze sejfu w drugim finale nie da się trafić mniej niż 66 tysięcy złotych. Podbijamy minimum w sejfach w drugim finale. Wczoraj był pierwszy, ja wiem, autospłata zabrała część z wypłaty, no to teraz dorzucamy może te właśnie 5 tysięcy złotych, który wam kredyt zabrał. Odbierajcie telefon, wybierajcie sejf, już no, tyle co najmniej macie. 66 tysięcy złotych po wyborze sejfu. Tak się rozkręcamy w październiku w złotej kumulacji. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Asia to jest mega szczęśliwe imię. Ja wiem, co mówię. Asia z Żywca dzisiaj wygrała 12 tysięcy, a przed nami jeszcze jeden finał i kolejna szansa na milion po wybraniu sejfu. Minimum w drugim finale to 66 tysięcy. Ślij hasło max za 4,92 pod 7467 albo www.rmfmax.pl.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
17: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com. Well.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Ania, Krysia.

0: kto w trasie słucha RMF Max, ten ma trochę lepszą trasę. Gibbs z super numerem Za kółeczko.
1: Pamiętajcie, żeby tankowanie zostawić na weekend, bo w weekend ceny spadną o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał, minister zdjął akcyzy, VAT-y poobniżał. No i mówi, że chciałby, żeby to obniżanie trwało do końca roku.
0: Bardzo dobrze, panie ministrze, że do końca roku, bo po Sylwestrze wiele ludzi będzie miało takie postanowienie noworoczne, żeby ograniczyć tankowanie.

0: reklama.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
8: 15 zł.
7: Lepiej.
8: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
7: Z kuponami?
8: Cieplej.
7: W Orlen Witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
15: I po reklamie.
16: Mike, Karolina.
17: Wojtek.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Podlasie 97.5 FM.
23: Sprawdź.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: W drugiej części dnia w pogodzie nic się nie zmieni, obiecują synoptycy. A to oznacza piękne i słoneczne popołudnie z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży mają się rozgrzać do 20 kresek, więc przyznajcie, jak na 2 października, no to wygląda to naprawdę imponująco. Wiatr po południu nie zamierza odpuszczać, może o sobie mocniej przypominać, a powieje z południa. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności, ciśnienie jest mocno podwyższone. Biomet korzystne.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: weekend będzie taki piękny jak ta piosenka Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max.
1: Będzie piękny, bo będzie tańszy na stacjach benzynowych. Super. Wiemy, że to się stanie. Prezydent podpisał ustawę.
2: Dzięki, Karol.
1: No i oczywiście jest afera wokół tego podpisu.
2: O nie.
1: Nie mogłoby być inaczej. W internecie szum, bo podczas orędzia, w którym prezydent mówi, że podpisał, lewy kciuk prezydenta był umazany atramentem.
0: Bo prezydent jest leworęczny, dlatego miał upaćkany.
1: Tak.
0: Tak, no, i dlatego też tak rzadko podpisuje różne ustawy. Bo jego prawa ręka, prawica, nie godzi się z tym, że on jest lewicoręczny.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
2: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
3: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik w sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Wróżka prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Czas na remont.
15: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
14: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
15: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
14: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
15: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
20: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
21: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
22: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
21: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
24: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
23: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
24: Ascorvita Max?
23: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowi.
23: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
26: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 14. Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. 6,73 zł za litr 95, 7,59 za benzynę 98. Tyle od jutra zapłacimy na stacjach paliw. Cena za olej napędowy to 7,88 zł. To po obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach.
0: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
26: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
20: Słuchacie RMF Max Podlasie.
26: W sprowadzeniu go do Polski zaangażowane były władze Białegostoku. Od rana informujemy w RMF Max, że 42-letni Piotr Moczulski jest już w szpitalu uniwersyteckim w Białymstoku. 2 lata temu miał poważny wypadek na Filipinach. Od tego czasu rodzina walczyła, aby sprowadzić go na leczenie do Polski. Pan Piotr cały czas jest w stanie śpiączki.
2: Pacjent jest, zresztą tak jak informowała Państwa rodzina, więc nie odbiegają te informacje znacząco od tego, co Państwu przekazała rodzina. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
26: Mówiła kierowniczka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego profesor Marzena Wojewódzka-Żeleśniakowicz. Skoro już jesteśmy w temacie zdrowotnym, październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji wspólną kampanię prowadzi Białostockie Centrum Onkologii i Jagiellonia Białystok.
3: W życiu są mecze, których nikt z nas nie chce rozgrywać.
4: Rak piersi nie pyta o wiek, plany czy marzenia.
5: To mówił szef Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski, zmagająca się z nowotworem jego córka. Jagiellonia rozpoczęła z BCO kampanię pod tytułem Liczysz się tylko ty. Białostocki klub kwestie profilaktyki będzie poruszał w swoich serwisach społecznościowych. Informacje o badaniach przekazywane będą też podczas meczów Jagiellonii na Horten Arenie. Dodajmy, że rocznie do BCO trafia 800 pań, u których wykryto nowotwór piersi.
26: Informował Robert Bońkowski. Jutro w Białymstoku akcja promująca ekologię, akcja Drzewko za surowce wtórne. Jeśli przyniesiecie makulaturę albo mały i średni sprzęt RTV AGD do galerii handlowej przy ulicy Miłosza w Białymstoku, w zamian dostaniecie 1 sadzonkę drzewa. Do rozdania jest 500 drzewek borówki, maliny czy aroni. Akcja rozpocznie się o 10 i potrwa do 14. A na koniec popołudniowego flesza jeszcze krótki sportowy akcent. Futsal pierwsza liga wraca do Białegostoku. Po raz pierwszy Baw Bonito Białystok zagrają w nowej domowej hali Uniwersytetu w Białymstoku przy Świerkowej. Rywalem będzie przedstawiciel Wielkopolski KS Gniezno. Mecz w niedzielę o 14. Wstęp jest wolny, więc możecie śmiało przyjść i kibicować. A teraz pora już na wieści od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
11: Będzie ładnie?
20: Za chwilę pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Słońca po południu na pewno nam nie zabraknie. Specy z IMGW prognozują, że w regionie możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. No i wartości na termometrach imponujące, patrząc na to, że w kalendarzu 2 października. Dziś w Białymstoku i Łomży na termometrach znów zobaczymy 20. A na tym nie koniec dobrych wiadomości, no bo pogoda na weekend wygląda identycznie. Ma być słonecznie i ciepło. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z południa. Ciśnienie mocno podwyższone, a biometr jest korzystny.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
27: Po 14 na zegarach RMF Max. Mam nadzieję, że macie piątek tak fajny, jak wszystko to, co na weekend widać w pogodzie.
28: A jak jest trochę mniej fajne, to zaraz będzie najlepszy z możliwych, bo mamy dla was niespodziankę.
27: Pod tytułem What you want?
28: Tak.
27: Ja myślałem, że on nas lubi, ale wymyślił taki tytuł, że aż trudno powiedzieć. Nowy Gromi, premierowo w tej godzinie.

0: Mam nadzieję, że pamiętaliście, że jesteśmy umówieni na premierę i wszystko teraz mówi mi, że w studiu pojawił się
1: Gromi.
2: Witam wszystkich słuchaczy RMF Max. Myślę, że coraz więcej oznak jesieni, więc przychodzę z nową muzą, żeby to zmienić. Tak jest, już tęsknię za latem, za słońcem, za wakacjami. I dzisiaj z tej okazji właśnie mój nowy singiel, funkujący, słoneczny, z piękną energią. Want What You Want, już teraz premierowo w RMF Max.
3: And now, ladies and gentlemen, premier.

0: Tak powinien wyglądać każdy piątek, bo dzisiaj mamy super piątek na antenie RMF Max.
1: Po 16:00 drugi finał naszej złotej kumulacji i uwaga, bo po 16:00 w finale po wyborze sejfu ktoś wygra gwarantowane 66 tysięcy złotych.
0: A w sejfie jest ciągle milion i teraz jest super okazja, bo każde zgłoszenie, które wpadnie teraz do naszej puli, to 367 szans na to, żeby wejść do finału, w którym, uwaga, wygrać można nawet milion.
1: Mnożymy szanse specjalnie dla ciebie, więc ślij hasło MAX pod 7467 za 4,92 albo wejdź do gry przez www.rmfmax.pl.
0: Taka super okazja jest właśnie teraz. MAX na numer 7467, by wygrać nawet milion. SMS o treści MAX wysyłaj teraz na 7467.

0: Dużo uśmiechu w tym numerze od Alexa Warrena i przyda nam się ten uśmiech, bo dzisiaj wieczorem o 20:45 nasi grają z Rumunią.
1: Ale co, że grają i się przestajesz uśmiechać?
0: Nie.
1: Nie, no ale powiedz to razem ze mną, powiedz głośno Rumun na 3-4. Dobra, wszyscy powiedzmy na 3-4.

0: Bardzo przyjemne, szkoda, że tak krótkie 200 sekund Paraíso od Lost Frequencies.
1: Ale cały weekend i nawet cały tydzień Paraíso będziemy mieli w pogodzie.
0: Szykujcie parawaną, a prognoza już za chwilę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na ćwiartkę z kurczaka za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Arhelan.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Smart 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Miłosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Podlasie 97,5 FM.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Słońca po południu na pewno nam nie zabraknie. Specy z IMGW prognozują, że w regionie możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. No i wartości na termometrach imponujące, patrząc na to, że w kalendarzu 2 października. Dziś w Białymstoku i Łomży na termometrach znów zobaczymy 20. A na tym nie koniec dobrych wiadomości, no bo pogoda na weekend wygląda identycznie. Ma być słonecznie i ciepło. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, chwilami mocniej z południa. Ciśnienie mocno podwyższone, a biometr jest korzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Oskar Cymes też was motywuje, żeby piątek dzisiaj w pracy zakończyć troszkę szybciej. Cały czas i cały weekend na was czeka.
1: Macie szansę wyjść z pracy jeszcze przed 15, ale dosłownie parę minut
0: skorzystajcie.
1: Zostało. Najważniejsze dzisiaj to już nie tankować, bo jutro to już nawet złotóweczka z kawałkiem na litrze taniej. No my z Aśką właśnie idziemy na hot doga, żeby ludziom na stacjach benzynowych, tam pracują, nie było smutno, że tak sami siedzą.
0: Do poniedziałku, pa pa.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki. Jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Podlasie 97 i 5 FM.
3: To już godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na Flash, Sport i Pogodę. Po południu we Flashu RMF Max spoglądamy za okna. Babie lato w pełni. Dziś dużo słońca i pogodnego nieba prawie w całej Polsce.
4: Jedynie na krańcach zachodnich trochę więcej chmur pod wieczór, ale nie powinno z nich padać. Temperatury wzrosną do 20-23 stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie na północy i w górach może być nieco chłodniej.
3: Prognozował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jutro na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie na północy słabe opady deszczu. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po Fleszu.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: Minęła 15, mamy piątkowe popołudnie. To ten moment, kiedy droga powrotna do domu może potrwać nieco dłużej. A dłużej postoicie na pewno w okolicach Ronda Faustyny Kowalskiej oraz Ronda Lusy w Białymstoku. Ciasno na Warszawskiej, Pałacowej, Słonimskiej, Piłsudskiego, no i tradycyjnie na Ciołkowskiego. Dużo aut również na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. Rekordowa liczba zawodników przyjedzie w weekend do Supraśla na Bizon Ultra Trail. Organizatorzy spodziewają się 4700 biegaczy i rowerzystów.
5: Gościmy zawodników z 24 krajów. Tego jeszcze też na Bizonie nie mieliśmy. Mieliśmy zawodników z zagranicy, ale to było z 6-7 krajów, natomiast z 24 tego jeszcze nie mieliśmy. Bardzo, bardzo nas to cieszy, że też wychodzimy z tą promocją za granicę i ona przynosi naprawdę wymierne efekty.
3: Mówił organizator imprezy Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. W ramach wydarzenia zaplanowano 6 dystansów biegowych, rywalizację MTB i gravel oraz biegi dla dzieci. To jeszcze na koniec krótko piłka nożna. Jutro o 12.30 Jagiellonia zagra mecz sparingowy z Polonią Warszawa. Spotkanie to odbędzie się w ośrodku treningowym przy Elewatorskiej. Takie spotkania zdaniem trenera Adriana Siemnica są potrzebne.
6: Co nam to daje? Daje nam to taką wielowariantowość na to, że mamy różnych przeciwników, różne style tych zespołów i też różne scenariusze są tych spotkań. Moja w tym głowa, żeby zarządzać tym, a i tak najważniejsze jest nie to, jaki kto ma profil albo jak to pasuje do meczu, tylko czy ktoś zasługuje na to, żeby wyjść, bo na koniec muszą wyjść piłkarze, którzy po prostu ciężko pracują, zasługują na to, żeby znajdować się wyjściowe 11.
3: Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc na trybunach jest ograniczona. A już dziś reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze w Lidze Narodów UEFA. Tym razem biało-czerwoni w Warszawie podejmą Rumunię, a szanse na występ w tym spotkaniu mają dwaj zawodnicy Jagiellonii, Norbert Wojtuszek i Sławomir Abramowicz oraz wychowanek naszego klubu Oskar Pietuszewski. A więcej na temat tego spotkania już za moment opowie wam Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi flesz sportowy. A zaraz po fleszu sportowym wracamy z najświeższymi prognozami od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
7: Na początek we fleszu sportowym RMF Max piłka nożna. Rumunia kolejnym rywalem piłkarskiej kadry polskiej w Lidze Narodów. Początek meczu o 20.45 na Narodowym. Biało-czerwoni rok temu spadli do dywizji B, a jeżeli przegrają dzisiejsze spotkanie, to przybliżą się do grupy C.
8: Cel jaki jest ten mecz, no to tylko żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
7: Mówi pomocnik Wiktor Nowak. Rumunia ma na koncie już dwie porażki i przegrana dzisiaj nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może spowodować również zwolnienie trenera Hadziego. Dziś rusza nowy sezon PGE Basket Ligi. O 18.00 Legia zagra z Czarnymi Słupska, a wieczorem spotkanie Trefla Sopot z Dzikami Warszawa.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków na wieczór. No i wynika z nich, że wieczór spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba, a na termometrach w Białymstoku i Łomży będziemy mieć w okolicach 14-15 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać. Dziś powieje z południa. W nocy spadek temperatury poniżej 10. Speces i MGW prognozują w stolicy Podlasia 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. A jutro słońce i nawet 21 kresek. Prognozy na niedzielę też są dobre.
9: Cztery minuty po 15. Słuchajcie, będzie co być musi, byle dotrwać do podusi. Dzień dobry.
10: Tak, witamy piąteczek w kanale nadawczym Świderski i Borycka.
2: Poczuj dobry beat.
10: Nastał ten dzień.
9: Nastał ten dzień. Dzień ostateczny.
10: Justyna, dotrwaliśmy.
9: Tak, ostatni dzień kanału nadawczego w tym składzie. Alan Walker i Ava Max w ramach tego święta. Nie mogliśmy wybrać lepszego numeru na rozpoczęcie tego programu, więc...
10: Będzie pięknie do 18:00, zostańcie z nami koniecznie.
9: To fajt.

0: Dobra, dobra, no żartowałam z tym piątkiem przy podusie. Oczywiście już kręcimy imprezę Bibi Rexa i Faithless z numerem New Religion za nami. Ale kochani, no, piątek to jest też dzień, kiedy można odpiąć wrotki.
1: O tak.
0: I pobawić się muzą z takimi numerami, o których być może zapomnieliście, ale od tego macie RMF Max, żeby o nich sobie przypomnieć.
1: Mamy dla was mega klasyka, moi drodzy. Fergie, Glamorous. Bit do tego kawałka, taka ciekawostka, był najpierw oferowany Gwen Stefani do remiksu jej piosenki Luxurious, ale wytwórnia go odrzuciła.
0: No i co? Błąd! No błąd, Gwen Stefani, za to mamy piękne Glamorous od Fergie i to właśnie teraz gramy w RMF Max. Ach, doskonały bicior, więc odsuńcie teraz sobie szybkę i bawcie się dobrze.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, to już ostatnia okazja, ostatnia szansa, żeby się załapać na dobry początek roku akademickiego na obronę tytułu eksperta w RMF Max.
2: Jeszcze możecie wbić na rmfmax.pl, wybrać przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim.
1: Tak, że musisz go mieć.
2: No i później nas przekonać i obronić swoją decyzję oczywiście.
1: Tak jest, a w nagrodę rozdajemy dzisiaj po raz ostatni kartę podarunkową do Media Expert. 1000 zł jest do zgarnięcia, a myślę, że sposób bardzo przyjemny. Obrona tytułu eksperta przed komisją egzaminacyjną złożoną z magister Boryckiej Justyny oraz magistra Świderskiego Piotra.
2: Tak jest,
1: to się już za chwilę wydarzy, więc jak macie jeszcze jakiś pomysł, to szybciutko teraz zaglądamy.
2: Kto się nie boi, niech wbija na rmfmax.pl.
1: Na rmfmax.pl, bo my za chwilę już dzwonimy, także dużo czasu nie ma, ale jeszcze pewnie zdążycie. rmfmax.pl, tutaj można się zgłaszać do obrony tytułu eksperta.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Czas na remont.
8: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
7: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
8: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
7: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
8: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi...

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: bioderka same chodzą, Siantes de Ubira Conocido, bujamy się piątkowo razem z Karol G. 33 minuty po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i to jest moment, żeby przystąpić do kolejnej obrony. Obrona tytułu eksperta. Ten konkurs przez cały tydzień był w kanale nadawczym. No i dzisiaj już ostatnia studentka przed nami. Aż się łezka w oku kręci. Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani wybrała sobie smartwatcha Huawei Watch GT7 z ultrawytrzymałą baterią i funkcją śledzącą wszystkie aktywności na rmfmax.pl. Zgadza się?
3: Dokładnie.
0: No to pani Karolino, proszę wyjaśnić, w jaki sposób ten smartwatch pełni funkcję narzędzia wspierającego przetrwanie studenta kryminologii?
3: Wiadomo, jak to jest na studiach. Czasem są nudne wykłady, nudne ćwiczenia, więc trzeba sobie jakoś odczytać wiadomości od znajomych. Telefon jest ciężko wyjąć, a tutaj na smartwatcha wiadomość przyjdzie i będzie można odczytać.
0: Tak z przyczajki.
3: Tak z przyczajki.
2: No właśnie.
3: No i też studia są stresujące, więc fajnie by było wiedzieć, jaki się ma tętno, na przykład podczas pisania trudnego kolokwium.
2: To się zgadza. Tak, napisała pani też tutaj w swojej

0: pracy, że zegarek jest potrzebny, żeby dyskretnie ogarniać te powiadomienia. No i proszę powiedzieć, czy to należy uznać za przejaw kreatywnej organizacji czasu?
1: Tak, ponieważ wykonuje się dwie czynności tak naprawdę naraz i studiuje i można porozmawiać ze znajomymi.
0: Przecież życie towarzyskie też jest istotne w tym życiu studenckim. My mimo, że już po tej drugiej stronie, to jednak też to rozumiemy. Więc pani Karolino, 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. Taka karta podarunkowa leci w twoją stronę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Zdane na piąteczkę.
1: Oby tak było.
0: No a ty jeszcze na studiach jesteś, Karolina?
1: Właśnie wracam z zajęć.
0: Właśnie wracasz z zajęć. I jak? Dzisiaj pewnie już połowa sali, nie? Z tego co wczoraj.
1: Tak, tak, dzisiaj już
2: po studenckim czwartku.
1: Tak.
0: Super, czyli weekend się rozpoczyna bardzo przyjemnie, mamy nadzieję. 1000 zł jest już twoje. No i co? Trzymaj się, miłego słonecznego weekendu ci życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mega, pa.
1: Do widzenia.
3: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Dzisiaj piątek wyjątkowy, pierwszy tydzień złotej kumulacji za nami w RMF Max. Były wielkie emocje, a dzisiaj będą jeszcze większe.
1: Nawet 1 000 000 złotych, albo gwarantowane 66 tysięcy w sejfie. Jak to działa? Wysłasz SMS-a z hasłem Max na 7467 za 4,92 lub wchodzisz przez rmfmax.pl.
0: 7467 to jest nowy numer, ale chyba już pamiętacie. Dzisiaj po wyborze sejfu gwarantowane 66 tysięcy.
2: Reklama. Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie wyśmienita, świeża karkówka wieprzowa bez kości. W supercenie. Jedynie 17,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Za mniej.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
11: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków na wieczór. No i wynika z nich, że wieczór spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba, a na termometrach w Białymstoku i Łomży będziemy mieć w okolicach 14-15 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać. Dziś powieje z południa. W nocy spadek temperatury poniżej 10. Speces i MGW prognozują w stolicy Podlasia 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. A jutro słońce i nawet 21 kresek. Prognozy na niedzielę też są dobre.

0: No i to jest typowo piątkowe granie Two Colors Prima Donna. 6 minut zostało do godziny 16 w RMF Max.
1: Czas ucieka szybciutko, a ja przypominam, że dzisiaj nasz ostatni taniec Świderski Borycka po raz ostatni w kanale nadawczym w tym składzie. Chociaż pewnie jeszcze się to kiedyś powtórzy, ale uwaga. No to a propos tego ostatniego tańca. Koszulka Michaela Jordana, w której wystąpił w swoim ostatnim meczu w barwach Chicago Bulls, została sprzedana za prawie 12,5 miliona dolarów.
0: Wow.
1: Szybko licząc, około 50 milionów złotych.
0: Kupa hajsu, no ale słuchaj, kto wie, może za jakiś czas te gąbki z mikrofonów, do których gadaliśmy, też sprzedadzą za gruby hajs.
1: O proszę, jak tutaj ego już urosło, proszę bardzo. Nie, no ja myślę, że do tego czasu to te gąbki już mogą zacząć żyć własnym życiem, wiesz?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
4: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
5: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
10: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
11: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
12: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża Białystok. Zapraszamy. Let's
13: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Jest godzina 16 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na świeży flash i pogodę. Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
7: W korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalony na 23 września termin jest nieaktualny. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze, jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu.
6: To był Krzysztof Zasada.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Rodzina wykazała się ogromnym zaangażowaniem w leczenie, przyznaje profesor Marzena Wojewódzka-Żelaśniakowicz. Z RMF Max wiecie, że Piotr Moczulski jest już w Polsce. Trafił do szpitala uniwersyteckiego w Białymstoku. 42-letni mieszkaniec Podlasia 2 lata temu miał poważny wypadek na Filipinach. Do kraju przetransportowano go samolotem Ministerstwa Obrony Narodowej. Cały czas jest w śpiączce. A my pytamy, jak długo będzie w szpitalu w USK?
8: Trudno mi powiedzieć. To będzie wszystko zależało od tego, w jakim czasie znajdziemy miejsce, jak ta współpraca z rodziną będzie się układała. No liczę na tą dobrą współpracę, ponieważ rodzina wykazała się ogromnym zaangażowaniem w ten cały proces leczenia, potem opieki nad pacjentem. Więc to wszystko też będzie uzależnione od tego, gdzie będzie miejsce, no w jaki sposób to się odbędzie i czy te formalności zostaną dopełnione w odpowiednim czasie.
6: W sprowadzenie Piotra Moczulskiego do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Pozostajemy jeszcze w USK w Białymstoku. Aż 137 młodych lekarzy rozpoczęło tam wczoraj staż podyplomowy. Przed nimi 13 miesięcy praktycznej nauki zawodu. Czekają ich staże cząstkowe z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej oraz medycyny rodzinnej. Podlaski czek turystyczny znów miał branie. Wczoraj odbył się kolejny nabór na dofinansowanie do noclegów w naszym regionie. Jakim cieszył się zainteresowaniem? Posłuchajcie.
9: Czeki turystyczne rozeszły się jak świeże bułeczki. W szczytowym momencie zalogowanych było 10 tysięcy użytkowników. W kategorii turysta kasa została rozdana w ciągu blisko 2 minut. Wśród seniorów pulę czeków rozdano po 11 minutach, a w kategorii kart dużej rodziny po ponad 17 minutach. Łącznie przyznano około 6 tysięcy czeków turystycznych, które można realizować od dziś do końca października.
6: Informował Robert Bonek.

0: Głęboki wdech. Biorę teraz. Piotrek też.
1: Mogę już wypuścić?
0: Możesz. Bo my oddychać musimy. A wy dobrze by było, jakbyście złapali telefon, bo to jest już, słuchajcie, ostatnia chwila, żeby się zgłosić dzisiaj po milion.
1: Ostatnie 10 minut do losowania złotej kumulacji.
0: Złota kumulacja, w której dzisiaj będą dzwonić Mateusz i Olek. Oni już są gotowi. Będą wybierać numer za niecałe 10 minut, więc warto być przy telefonie, ale jeszcze jest szansa, żeby się zgłosić.
1: No i pamiętajcie, że dzisiaj w sejfach nie mniej niż 66 tysięcy złotych.
0: Po wyborze sejfu.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 lub zgłoszenie przez rmfmax.pl.
0: Jakbyście jeszcze zapomnieli, jaki to numer, to przypominam 7467 67. Łatwo zapamiętać. No to trzymamy kciuki, słuchajcie, bo emocje rosną. Finał złotej kumulacji już za moment. Ślij MAX na 7467.
2: MAX. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży.

0: na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Ina.
14: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
15: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest bardzo dobry piątek. Asia z Żywca wygrała już dzisiaj 12 tysięcy złotych. A do kogo los uśmiechnie się właśnie teraz? To jest złota kumulacja. Dzwonimy i zgodnie z regulaminem czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami.
2: U kogoś ten telefon powinien już dzwonić. Bardzo ważny telefon. Cokolwiek teraz robicie, musicie zostawić te sprawy, bo chcemy pogadać z wami o ogromnych pieniądzach w złotej ogromnych kumulacji.
1: Pieniądzach. Bardzo dużych pieniądzach.
2: Trzy sygnały za nami. Czwarty. Halo.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tu złota kumulacja. Kłaniamy się bardzo nisko. Mateusz Opierchał, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzień dobry.
1: Jak ci na imię?
3: Halo, halo, dzień dobry. Niemożliwe. No,
1: możliwe.
3: Nie wierzę.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Niesamowite. No właśnie was słucham w radiu. Wracam akurat do domu.
2: Idealnie się złożyło. Zdrać nam swoje imię, kochana, szybciutko.
3: Monika.
2: Monika. Monika, skąd jesteś?
3: Z takiej małej miejscowości między Cieszynem, spod Cieszyna.
2: Spod Cieszyna.
3: Województwo śląskie. Spod
1: Monia,
3: Cieszyna,
1: ważna sprawa.
3: Dokładnie.
1: Od razu przechodzimy do rzeczy, bo tu wielka kasa na ciebie czeka. Wybierz sejf od 1 do 30. Tych sejfów mamy 30, jeden za chwilę będzie twój. Dawaj.
3: A wiecie, że to tak bardzo ciężko, bo już tyle razy was słuchałam i tak zawsze myślałam. Albo 1, albo 5, albo 10, różne numerki. I wiecie, że jak
1: dzisiaj
3: teraz do mnie dzwonicie, to ja nie wiem, po prostu nie wiem.
2: Bardzo cię prosimy, musisz wybrać, to jest bardzo ważne, od 1 do 30. Który numer?
3: Dobra, 1, pierwszy z brzegu.
1: 1.
2: Proszę bardzo.
1: 1, proszę bardzo, ona należy do ciebie. Monia, czy ty w ogóle wiesz, co się w tym momencie dzieje?
3: Wiem, co się dzieje. To znaczy, syn mnie musi uszczypnąć, bo tak nie do końca wierzę, że do mnie zadzwoniliście. O, naprawdę.
1: To w takim razie tak, w momencie, kiedy szczypiecie syn, my ci chcemy tylko powiedzieć, że za sam wybór sejfu numer 1.
2: Ale czekaj.
1: Masz...
2: Monia, ty wiesz, jak jest dzisiaj minimum,
1: no właśnie,
2: czy nie?
1: Sprawdzian.
3: 66.
1: Dobrze.
2: Masz co najmniej brawka. 66 tysięcy, Monia. Dobrze.
1: Ale mamy uważną słuchaczkę, Monię. To już jest
3: was,
1: twoja kasa.
3: Słucham was, codziennie was słucham.
2: Bardzo nas to cieszy. Słuchajcie, Moniko, będziemy chcieli ten sejf, nie ukrywamy, odkupić od ciebie. Zapewne, jak słuchasz nasz zasady, od razu kładziemy na stół. Mogę zacząć, Olek?
1: Oczywiście,
2: dobra,
1: proszę.
2: 71 tysięcy. Dużo.
3: O rany, dużo.
2: Dawno takiej kasy nie proponowałem, szczerze mówiąc.
3: Dużo, ale ja się lubię targować, dorzuć coś więcej.
2: Masz coś
3: jest
2: tam.
3: Piątek, Monia, przed weekendem, dorzuć coś
1: Monia,
3: więcej.
1: Dobra jesteś, jeśli chodzi o to targowanie. Ja cię kiedyś chyba na jakieś zakupy muszę wziąć w takim razie, bo ja nie potrafię, ale dobrze. Skoro
3: się
1: mamy
3: wybiorę
1: się targować, to ja ci proponuję. 73 tysiące za twój sejf numer 1. To już jest 7 tysięcy ponad minimum. No naprawdę, tak jak mówił Mati przed momentem, dawno czegoś takiego u nas na antenie nie było.
3: No, a zaokrągli troszeczkę tę kwotę.
2: Monia, my cię weźmiemy na wiejską, będziesz się targować o niższe paliwo, słuchaj.
1: Gdzie ty, Monia, byłaś w ubiegłym tygodniu?
3: Właśnie się wybieram na stację, słuchajcie, to prawie może więcej zatankuję do samochodu.
2: Ile byś chciała? Rzuć kwotą.
3: Rany.
1: Proponuj.
3: Zawsze myślałam, wybiorę sobie. Jeśli w końcu do mnie zadzwonicie, wybiorę sobie. Mm. Ale teraz te 73 tysiące mnie kusi.
2: Kusi, no
3: kusi
2: fajne.
3: Mnie,
2: to jest fajne.
3: Bardzo mnie kusi. Ale to zaokrąglicie i będzie mnie jeszcze bardziej kusić.
2: Zaokrąglimy do 74.
1: I to jest
2: nasza
3: kwota. Czyli kobieta nie wygra z wami. Kobieta nie wygra z wami.
1: Tu nie chodzi o podział na płcie, tu chodzi o to, że po prostu my więcej nie mamy.
2: Monika, sytuacja jest taka. Nie mamy więcej niż 74 tysiące. W twoim sejfie nie ma mniej niż 66 tysięcy, ale może tam być milion. Bo w jednym z 30 sejfów milion jest.
3: No właśnie, może być. Może być 74, a może być 66. Rany. No nie wiem, no po prostu.
2: To my odliczymy do trzech w myślach.
3: Ja biorę pieniążki, słuchajcie.
2: Chcesz 74 tysiące?
3: Tak, 74 jest bardzo dużo. Zaraz jadę na stację paliw, więc sobie dotankuję samochód.
1: Full post. Będziesz miała niezły zapas paliwa.
3: I tak, mam fantastyczny piątek, nie robicie, więc bez problemu.
2: To ostatecznie...
3: Będzie na jakiś remont, może jakiś fajny wyjazd, fantastycznie.
2: Monia, ostatecznie zapytam, wiedząc, że tam może być milion, mimo wszystko chcesz 74 tysiące, czy jednak otwieramy sejf?
3: No czekaj, a jak będzie milion... Nie, biorę 74, słuchaj.
1: Moniko,
3: ostatecznie? Tak, 74.
1: No dobrze.
3: Jak mi powiesz milion, to ja już do domu nie dojadę.
2: Monika, w takim razie wygrywasz 74
1: tysiące złotych!
3: Ściskam was wszystkim mocno, ściskam was mocno! Hurra!
1: Monia, dawaj na tę stację, bo widzę, że dzisiaj stawki paliw cię nie obchodzą.
2: 74 tysiące wygrywa Monika z Podcieszyna i zalewa pod korek jeszcze płyn do spryskiwaczy, kupi razy 10. Serdecznie ci gratulujemy, słuchaj.
3: Dziękuję.
2: I pozdrawiamy cię mocno.
3: Dziękuję, ale zrobiliście mi weekend. Naprawdę,
2: to był naprawdę piękny piątek. Monika z Podcieszyna, 74 tysiące, jeszcze Asia z Żywca przecież 12 tysięcy. Kończymy ten tydzień w złotej kumulacji. Dziękujemy wam bardzo, do gry wracamy w poniedziałek. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Wow, co to była za akcja w ogóle? Co to jest za hajs?
1: Monika wzięła 74 tysiące złotych.
4: Słuchajcie, milion nadal w grze. Kolejny finał złotej kumulacji w poniedziałek. Można się zgłaszać przez cały weekend, ale po co to odkładać na później, no? Ślij Max na 7467 za 4,92 albo wchodź na rmfmax.pl teraz, bo później zapomnisz, no i smutno, bez sensu będzie, no.
1: rmfmax.pl albo hasło Max na 7467.
0: Max. Reklama.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Najciekawsze koncepcje, tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do godziny 17. Tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy Neptunika. What If, to już za nami w głośnikach.
1: Dla mnie to zawsze będzie Neptunica, przepraszam.
0: Jak Bałkanica.
1: Możecie sprawdzić na rmfmax.pl, bo ten numer na pewno na liście do głosowania jest, nie?
0: Zdecydowanie jutro na liście Hot Bands po 17. Zapraszam serdecznie.
1: No dobra, dobra. No co o tym świecie piłkarskim?
0: Erling Haaland, kojarzycie? Piłkarz reprezentacji Norwegii i Manchesteru City. Słuchajcie, mimo tych milionów na koncie, chłop sam u siebie sprząta.
1: Naprawdę?
0: Nie ma żadnej pani sprzątającej i tak dalej.
1: Ja jestem trochę w szoku, ale no w sumie wiecie, bardzo dobrze. No chłop ma opanowany pressing nie tylko na boisku, ale też przy odkurzaczu. I tak trzeba żyć. Bądźcie z kanałem nadawczym po 17 i będzie się działo. Hity na maksa.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czas na remont.
7: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
6: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
7: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
6: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
7: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale. Let's
16: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: To już godzina 17 w RMF Max Podlasie. Przed nami świeży flesz i pogoda. Marta Tyka, witajcie. To będzie gorąca niedziela w stolicy. Organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów.
5: Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
6: Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni.
5: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals. Jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
4: Tyle Michał Radkowski.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
4: We fleszu o 17 o uwagę prosimy panie. Czy pamiętacie o badaniach profilaktycznych? Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji Białostockie Centrum Onkologii Jagiellonia Białystok przygotowały wspólną kampanię zachęcającą do badań.
7: W życiu są mecze, których nikt z nas nie chce rozgrywać.
8: Rak piersi nie pyta o wiek, plany czy marzenia.
9: To mówił szef Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski, zmagająca się z nowotworem jego córka. Jagiellonia rozpoczęła z BCO kampanię pod tytułem Liczysz się tylko ty. Białostocki klub kwestie profilaktyki będzie poruszał w swoich serwisach społecznościowych. Informacje o badaniach przekazywane będą też podczas meczów Jagiellonii na Horten Arenie. Dodajmy, że rocznie do BCO trafia 800 pań, u których wykryto nowotwór piersi.
4: Informował Robert Boń. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Jutro rusza kolejna edycja Żółtej Kanapy. To białostocka kampania, która ma nauczyć młodzież, jak walczyć z hejtem. W programie są podcast z udziałem publiczności oraz gra miejska. Ta rozpocznie się o 13 na placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy będą zdobywać punkty za dobre nawyki i przechodzić kolejne ścieżki białostockiej mapy empatii. Po południu w RMF Max sprawdzamy prognozę na pierwszy październikowy weekend. Możecie śmiało planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Jutro w Białymstoku słońca i 21 stopni. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i 19 kresek. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze szybki sportowy akcent. Jutro na boisku przy Elewatorskiej mecz kontrolny, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Polonią Warszawa. Co ten sparring powoduje w zespole? Pytamy o to trenera Jagi Adriana Siemieńca.
10: Otwiera rywalizację w drużynie i też otwiera wiele rozwiązań, bo nie chciałbym, i to też przekazałem zespołowi, w tym momencie też zamykać się bardzo mocno na takie zero-jedynkowe profilowanie niektórych zawodników, tylko wielu z nich mają profile bardzo uniwersalne, mogą grać na różnych pozycjach, w różnych wariantach.
4: Mecz o 12.30, wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. A teraz w RMF Max pora już na najświeższe prognozy synoptyków, a więc bądźcie blisko radia.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Wynika z nich, że wieczór na Podlasiu spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba, a na termometrach w Białymstoku spodziewamy się temperatury na poziomie 15 stopni. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, a powieje z południa. W nocy 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. No i prognozy na weekend też są wręcz idealne. Jutro znów czysty błękit na niebie i 21 stopni. W niedzielę 19, a na niebie przeplatanka chmur i słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: No jest pięknie, 4 minuty po godzinie 17 w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy.
13: Piotrek Świderski, już widzę, weekend ci zapachniał, co? A tu jeszcze godzinka z kanałem nadawczym, bądźcie blisko, będzie się działo teraz Temper City, a tu Świderski i Borycka.

0: Myślicie, że Pitbulla kiedyś może być za dużo? Otóż nie, a na pewno nie w piątek. Give Me Everything za nami w RMF Max. A jak piątek, no to muszą też być premiery. I teraz w kanale nadawczym tam dadam. Jest to, który wraca do swoich korzeni.
1: Wraca do muzyki trans i uwaga, w czerwcu, jakby ktoś nie wiedział, w czerwcu 2027 po ponad 20 latach znowu zagra seta w Polsce na stadionie Legii Warszawa.
0: Piękna sprawa. Jeszcze bilety są, czy już wyprzedane?
1: Coś tam czytałem, że są, ale te najdroższe VIP-owskie.
0: A, dobra, słuchajcie. Trochę cierpliwości, na pewno coś się jeszcze pojawi, a my tymczasem gramy premierowo nowy numer od Tiesto, to Hard to be Around w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Te piątkowe powroty z pracy przy Kygo smakują wyjątkowo dobrze. Jego Take Me Back na 18 minut po godzinie 17 w RMF Max. No to jeśli wracacie akurat do domku albo już w nim jesteście, no to dajcie nam znać, jak się cieszycie z piątku. Nagrajcie nam na Messengera głosówkę, jak według was brzmi piątek.
1: Kilka propozycji mamy, proszę bardzo.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: To nasza ulubiona dotychczasowa.
1: Totalnie ulubiona. Być może już ją słyszeliście na antenie RMF Max, bo w piątek ten dźwięk często się pojawia. Jeszcze jedna też fajna.
3: To nie pasek klinowy w moim golfie. To piątek.
1: Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale chcielibyśmy też dorzucić jakieś nowe głosówki w antenę RMF Max, więc jeśli chcielibyście się usłyszeć, być może po raz pierwszy, no to warto nagrać głosówkę i wysłać ją do nas Messengerem. Jak brzmi piątek? Szukamy jeszcze lepszych propozycji, żeby mogły się pojawiać właśnie w piątki na antenie RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
6: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
7: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
5: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik w sobotę po 10 w RMF Max.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: O, to chyba jakiś minister świeżo po pierwszym piątku.
2: Pierwszy piątek miesiąca przecież dzisiaj, no tak?
1: Tak.
3: Hello, so, te jak piątek, i jak piątek, on jak piątek, te jak piątek, e jak piątek, a jak co? Oczywiście piąteczek!
2: Juhu!
1: Czy liderka, nasza Maxowa, czy liderka, proszę
2: Maxowa,
1: bardzo.
2: Maxowa, czy liderka na pewno jeszcze będzie wracać na antenę RMF Max. Co jeszcze mamy?
4: No i wjechał on, pan Piątek.
2: Wjechał. Bardzo się z tego cieszymy. Dajcie znać, jeśli chcielibyście się w tym pięknym, szlachetnym składzie znaleźć. Te głosówki będą latać po piątkowej antenie RMF Max. Nie tylko dziś, ale pewnie też za tydzień, więc jest jeszcze szansa, żeby się dograć. Messenger RMF Max, tutaj dajcie swoją głosówkę.

0: Piątek. Tygodnia, koniec i początek. Jedziemy, dajemy w tamburynek.
1: Dajemy w tamburynek, dokładnie tak. Alan Walker i Ava Max za nami. Piątkowe głosówki cały czas spływają na Messengera RMF Max, co bardzo nas cieszy.
2: Bardzo nas cieszy, a to dajemy w tamburynek, no to może być hasło przewodnie tego weekendu.
1: Tak, zapamiętujemy to sobie, bierzemy do serduszka. Chociaż mamy jeszcze jedną głosówkę, która bardzo nam do serduszka właśnie zapadła, posłuchajcie.
3: Piąteczek przychodzi!
4: Smuteczek odchodzi!
2: W duecie chyba jeszcze nie było.
1: W duecie jeszcze nie było. Dzięki za wszystkie głosówki, one się będą pojawiać w RMF Max, gdzieś między piosenkami w piątki. Być może jeszcze kolejny nabór takich głosówek zrobimy. O, i jeszcze kolejne wpadają na Messengera RMF Max. No fajnie, że jesteśmy w kontakcie, fajnie.
2: Super ekipa, najlepsza.
5: Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki. Jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale. Let's
11: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
13: I po reklamie.

W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Wynika z nich, że wieczór na Podlasiu spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba, a na termometrach w Białymstoku spodziewamy się temperatury na poziomie 15 stopni. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, a powieje z południa. W nocy 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. No i prognozy na weekend też są wręcz idealne. Jutro znów czysty błękit na niebie i 21 stopni. W niedzielę 19, a na niebie przeplatanka chmur i słońca.

0: Dobre piątkowe house'owe bity. Tak, to właśnie leci grupa Ennatur z Holandii w RMF Max. A po godzinie 18 jeszcze więcej takich bitów, no bo graba wjeżdża z Max Party.
1: Jak jedziecie sobie teraz na imprezę, to warto zostać z RMF Max. Banger za bangerem gramy przez cały weekend zresztą, więc bawcie się dobrze. A my za dzisiaj już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Piotrek Świderski.
1: Kanał nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc do usłyszenia. Pa!
0: Trzymajcie się. RMF Max.
2: Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Łopatka wieprzowa bez kości czeka na ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Archelan. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
7: Czas na remont.
8: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
7: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
8: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
7: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
8: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, które będzie obowiązywać do 30 marca przyszłego roku. Ta decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Mieszkańców Podlasia na pewno zainteresuje fakt, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą zatrzymano ponad 130 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy. W tym czasie odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1300 osobom. I zupełnie zmieniamy temat. Są pieniądze na remont kolejnych dróg w Podlaskiem i to niemałe, bo 35 milionów złotych. Tyle pieniędzy nasz region dostał z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury.
7: Rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone.
6: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przykładowo Białystok otrzyma prawie 4 400 000 zł, Łomża blisko 1 400 000 zł, a Suwałki prawie 2 800 000 zł. Paragon dla klienta, a pieniądze do własnej kieszeni. Spore nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w jednej z warszawskich restauracji. Jej właściciel regularnie wydawał klientom paragony, ale w deklaracjach nie wykazywał większości uzyskanych przychodów. Ukrył tym samym 2 miliony złotych obrotu. Posłuchajcie, jak działała spółka.
8: Ustalono, że przez kilka miesięcy stosowała mechanizm mający na celu zaniżenie należności podatkowych. Nie wykazywała w deklaracjach większości obrotu uzyskanego z tytułu usług gastronomicznych. Choć sprzedaż usług w restauracji była rejestrowana na kasach fiskalnych, podatnik w oficjalnie składanych deklaracjach wykazywał jedynie ułamek rzeczywistego uzyskanego obrotu.
6: Rachunek bankowy przedsiębiorcy został zablokowany, dzięki czemu odzyskano znaczną część zaległego podatku, dodaje Radosław Hancewicz, rzecznik Podlaskiej KAS. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Plac budowy przekazany, co oznacza, że niedługo ruszą prace przy przebudowie dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej, poinformowały Polskie Koleje Państwowe. To ma być nowoczesny dworzec przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie wyposażony w ścieżki prowadzące i pola uwagi dla osób niewidomych oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a. Inwestycja ma być gotowa w roku 2028. To warto wiedzieć z RMF Max. Wielkie umysły pamiętają o nawadnianiu. Właśnie o tym przypomina nowy mural na budynku wodociągów białostockich od strony ulicy Mławskiej. Przenosi nas w świat szachów, koncentracji i strategicznego myślenia. Na muralu zobaczymy arcymistrzów szachowych, którzy, jak przystało na wielkie umysły, pamiętają także o piciu wody.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na weekend. Na weekend możecie planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Meteorolodzy prognozują, że w sobotę termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się, uwaga, nawet do 21 kresek. No a niebo ma być bezchmurne. Ciepła będzie też niedziela z temperaturą w okolicach 19-20 stopni, no ale na bezchmurne niebo w niedzielę nie ma już szans. SPC z IMGW prognozują przeplatankę chmur i słońca. Ale póki co na horyzoncie nie widać opadów deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Ale to był piękny dzień. No i jeszcze się nie skończył. Jeszcze zdążycie wyjść sobie na spacer. Przemek Grabowski, witajcie piątkowo, weekendowo. W końcu najlepszy czas. Wieczór należy do nas. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hop Benz. Fajne nowości, mega premiery. Wiadomo, jak zawsze w piątek, a na starcie mega optymistyczny Alex Warren, jego Passenger.

0: Jest weekend, jest piąteczek, no to są także house'owe klasyki. Przed chwilą w RMF Max Philip George i jego Wish You Were Mine. A każdy piątek, także u nas w RMF Max, to wiadomo, piątek nowej muzyki. Dlatego dzisiaj dużo premier, jesteśmy po premierze nowości od Tiesto. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. No i kolejny numer, który polecam wam na weekend, to nowość od Karol G. Słychać, czuć tutaj imprezę, baby, wow.
1: To jest nowość

0: wieczorem tonight.
1: Chodzi oczywiście o tosty z serem. Silva Bumpa, jego remix on tonight. Tak zaczyna się weekend z pozdrowieniem dla naszych wszystkich studentów, no bo przecież wszystko dla nich zaczyna się już oficjalnie. Pierwszy weekend na studiach na pewno będzie bardzo imprezowo. Na początku to zawsze jest bardzo imprezowo, no u nas też będzie dzisiaj wieczorem. Właśnie tak, nie inaczej. Mam też piątkowe nowości. Za kilka minut świeża nuta Travis Scott i jego Rhino.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: I po reklamie.

My Body Isn't Ready, liryczny książę Somber, piątkowo w RMF Max. Śpiewał, że jego ciało nie jest gotowe. No moje ciało nie jest gotowe na zmianę pogody. Piękny tydzień za nami. Weekend też będzie naprawdę spoko. No w przyszłym tygodniu wszystko zacznie się zmieniać, ale powoli wrócą jakieś przelotne opady deszczu. Temperatury będą już niższe, ale przymrozki to na razie nam nie grożą, tak więc jeszcze się nie przejmujemy, jeśli u was nie grzeją. My teraz pogrzejemy nowościami z listy Hot Bands. Wraca Travis Scott. Ten numer można usłyszeć także w najnowszej części gry GTA. Tak leci, co oczywiście w numerze Rhino.

0: Przyznaję się, ja też śpiewam sobie ten refren ostatnio. Zalia, tylko kochaj mnie. Jeżeli jesteście z nami w aucie o tej porze, no to mogliście sobie pośpiewać. Jeszcze będzie można sobie pośpiewać. I trzeba śpiewać, bo śpiewanie w samochodzie może poprawiać humor. No i jest to również czas na zabicie czasu. Może w korkach, jeżeli wam się przydarzy o tej porze. Zostańcie w RMF Max. Za chwilę Eli Oaks, wróci Dua Lipa. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie w ten weekend.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: 10% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
1: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Ty na maksa.
6: Podlasie 97,5 FM.
8: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na weekend. Na weekend możecie planować wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Meteorolodzy prognozują, że w sobotę termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się, uwaga, nawet do 21 kresek. No a niebo ma być bezchmurne. Ciepła będzie też niedziela z temperaturą w okolicach 19-20 stopni, no ale na bezchmurne niebo w niedzielę nie ma już szans. SPC z IMGW prognozują przeplatankę chmur i słońca. Ale póki co na horyzoncie nie widać opadów deszczu.

0: MJ Deli, nasze nowe odkrycie w RMF Max, jego Deli Supreme. MJ Deli wkracza muzycznie wiralowo w głośniki, ale jeszcze nie miał takiego sukcesu na liście Hot Bands, jeszcze nie miał jedynki. To byłoby chyba jego spełnienie marzeń. Kto mu pomoże, kto lubi takie bity, głosuje rmfmax.pl. Nowe notowanie już dzisiaj piątkowo od 20. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wejść.
1: No i się doczekaliśmy, mamy weekend, czas na imprezowy rozkład jazdy, to jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera kłania się bardzo, bardzo nisko i przynoszę opcję do spędzenia czasu wolnego. No załóżmy, że plany na dzisiaj już macie, a jutro trzeba będzie troszkę dorzucić do pieca, troszkę poprawić. Proszę bardzo, jutro po 22 przy Lipowej w Showclubie w Białymstoku DJ Fafak, czyli gość, który produkował dla takich gwiazd jak Tiësto, Afrojack i zdobył ich uznanie. DJ Fafak przy Lipowej jutro po 22 w stolicy Podlasia, także jutro po 22 kolejna odsłona Atom Nights, czyli DJ Redsen zaprasza do klubu Infinity Białystok na takie spotkanie z muzą klubową w tym jesiennym wydaniu. Jeżeli wam się wydaje, że muza klubowa pasuje tylko i wyłącznie do letniego vibe'u, no nie, jesienią też można. Do sprawdzenia przy pięknej jutro od godziny 22 DJ Redsen weekendową porą na parkiecie, bo klasycznie jeńców nie bierze.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem ponownie Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Robimy kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa, podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Władze regionu zapowiedziały, że w Podlaskiem powstanie ponad 150 km nowych linii kolejowych. To efekt dobrej współpracy ze spółkami kolejowymi.
7: Efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. Robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego to jest, budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie.
6: Podkreśla Prokorym. 42-letni Piotr Moczulski, który 2 lata temu miał poważny wypadek na Filipinach, wrócił do Polski i jest teraz w szpitalu uniwersyteckim w Białymstoku. Mieszkaniec Podlasia kilka dni temu został przetransportowany do kraju samolotem Ministerstwa Obrony Narodowej.
8: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
6: Mężczyzna cały czas jest w stanie śpiączki. Jakie są rokowania?
8: Pacjent jest, zresztą tak jak informowała Państwa rodzina, więc nie odbiegają te informacje znacząco od tego, co Państwu przekazała rodzina. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
6: Mówiła kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz. Z Białegostoku przenosimy się do Łomży, gdzie powstaje pierwsze w regionie lodowisko i rolkowisko. Budowa obiektu przy Katyńskiej mocno posuwa się do przodu. Fundamenty, podbudowa płyty lodowiska i konstrukcja hali zostały wykonane w 100%. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. A teraz wojna na słowa. Tak nazywa się spektakl Instytutu Prawa Performatywnego, który w środę 7 października będzie można zobaczyć w kinie Forum w Białymstoku. Twórcy mówią, że to nie tylko sztuka teatralna, to realna odpowiedź na zagrożenie rosyjskiej dezinformacji. Będzie ją można zobaczyć o 12 i 17. Zmiany w BAF Bonito Białystok. Futsaliści przenieśli się z hali szkoły podstawowej nr 24 do hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej 20. To właśnie tutaj od kilku tygodni trenują i od teraz tutaj jest ich nowy dom. A na pierwszy ligowy mecz w nowej hali nie trzeba będzie długo czekać. W niedzielę 4 października o 14 BAF Bonito Białystok zmierzy się z KS Gniezno. Wstęp na to spotkanie jest wolny, możecie śmiało przyjść i kibicować.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na pierwszy weekend października. No i będzie to piękny weekend z dużą dawką słońca, a w sobotę nawet z bezchmurnym niebem. No i wartości na termometrach będą bardziej przypominać lato niż jesień, bo w sobotę specy IMGW prognozują w stolicy Podlasia, uwaga, 21 kresek. W niedzielę w okolicach 19-20 stopni. Niedziela też ma być przyjemna, ale już nie ma szans na bezchmurne niebo. Specy IMGW prognozują przeplatankę chmur i słońca.
9: Moja babcia mówiła, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. A może tak mówiła, bo jej się po prostu rymowało, no zobaczymy jak to będzie. Cieszymy się piękną polską złotą jesienią, piąteczek, weekend, no i na starcie świętowania i wolnego Marlon Hofstadt rozpędza się w RMF Max I Like. Przemek Grabowski, lecimy.

disco klasyk remiksuje Aich. No i jeszcze nawija Mata. Polish Remix, Ring My Bell. Mata jest także w poczekalni. Mata i White w numerze 1 na milion. Mają więcej szans niż 1 na milion, żeby wejść do zestawienia listy Hot Bands. A jeśli chodzi o miliony, no to my mamy dla was milion. Bo przecież wystartowała nowa zabawa w RMF Max. Możesz wygrać milion złotych. Szczegóły na rmfmax.pl. Będę trzymał za was kciuki. To na pewno. Teraz piątkowo, weekendowo Robin Schulz. Od razu słychać, że mamy piątkowy wieczór. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy

Niedługo występuje plebiscyt na najlepszego, najbardziej popularnego DJ-a świata. No i być może znów na szczycie pojawi się on, David Guetta. Czy widzicie, słyszycie nowych kandydatów? David Guetta zremiksował stary hit Your Milky, Just The Way You Are. I tak otwiera nam się weekend. Za chwilę Eminem i Rihanna, ale będą też trensowe nuty w piątek wieczorem, bo przecież Armin Van Buuren też rządził ostatnio w zestawieniu. Jest jego nowość, to przed wami Everlasting.

Aby piątek w RMF Max i remix Out of Touch od United Nations z dedykacją dla tych, co za kółkiem nie mogą sobie imprezować. No to jest wiadomość dla wszystkich kierowców. Wiecie, że powinniśmy, właściwie no nie powinniśmy, zbyt często używać map, żeby nam się mózgi nie popsuły. Naprawdę, bo okazuje się, że im częściej korzystamy z nawigacji, tym mniej zapamiętujemy trasy w ogóle. No niby to powinno być oczywiste. Kiedy urządzenie podejmuje decyzję za nas, mózg ma po prostu mniej powodów, żeby tworzyć własne mapy drogi. No kiedyś to się jeździło z głowy, były takie czasy, a ja polecam wyłączyć czasami mapę. Może się człowiek zagubi, ale może odnajdzie jakieś ciekawe miejsca, może pojawi się jakaś przygoda gdzieś za rogiem, gdzie nigdy nie byliście, jaka przygoda. No może okaże się, że ktoś się zgubił, zjechał w lewo, w prawo, a tam bar z najlepszą kaszanką w kraju. Albo coś wege też się może zdarzyć. Liwka teraz, też dla tych, co za kółkiem, tak śpiewa weekendowo w RMF Max. Poza tobą nic.

12 to 12, somber piątkowo-wieczorowo w RMF Max. A jak tam się wam śpi ostatnio? Kto narzeka? No to może warto wziąć sobie do serca porady specjalistów od snu. Doczytałem dzisiaj, że spanie na golaska redukuje stres, wpływa na poprawę samopoczucia, pomaga schudnąć oraz ułatwia szybkie zaśnięcie. No to po prostu recepta na wszystko. Nie wiem, może spróbujemy, może dzisiaj to przetestujemy, ale jeszcze nie wskakujemy do łóżka. Jest piątek, no i są oni, Fukaj i Vito Bambino w RMF Max.

Wiecznie uśmiechnięty Alex Warren i jego Passenger weekendowo w RMF Max. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego weekend zazwyczaj leci nam szybciej. To może być także przez muzykę, która może zmieniać nasze odczuwanie czasu, bo przy kawałkach, które lubimy, nudna podróż, trening, czy w ogóle weekendowe obowiązki, jak sprzątanie, mogą wydawać się krótsze. No, radio nie skróci ci korka, ale może skrócić ci ten korek przynajmniej w głowie. W szczególności przy takim bicie. Marlon Hofstadt na piątek, jego I Like.

0: Mamy supermoce na weekendowe noce. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu na piątek w RMF Max. A my słyszymy się jutro. Zapraszam was wszystkich na imprezę. Pierwszy weekend października w sobotę wieczorem, jak już wszystko posprzątacie. Zaproście przyjaciół. Słyszymy się w Max Party. Jutro o 20 będzie dużo fajnych imprezowych kawałków. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97.5 FM.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.